0: Lato na maksa!
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szóz. Nie zmieściły do walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni

0: Ja bym ten numer delikatnie tekstowo zmieniła, szczególnie o tej porze, że ty masz rano do pracy wstać, czy coś takiego.
1: Można!
0: Bo trzeba!
1: Można
0: trzeba
1: śpiewać, można śpiewać, ale też trzeba wstać i najlepiej wstać z RMF Max i żeby usłyszeć: dzień dobry, to jest Wstawaj, nie udawaj, Filip Kliber.
0: Natalia Kawałek, siemano, do dziewiątej jesteśmy z wami. Czy się zbieracie do pracy, czy się zbieracie na wypoczynek urlopowy? Nie ma sprawy, wspieramy w każdych warunkach.
2: Wcale nie zazdrościmy.
0: Wczoraj.

0: Nowości od samego rana, tak żebyście wstali sobie nie lewą, ale prawą nogą, a najlepiej obiema nogami naraz. To Zalia i Tylko Kochaj Mnie w RMF Max.
1: A letnią, wakacyjną porą, szczególnie taką późną, co kochamy najbardziej? No smak pomidorów.
0: Ludzie,
1: no to
0: kochani.
1: To już jest.
0: Ja muszę się wytrzeć, przepraszam.
1: Chinianki już pracują na maksa, wiemy to doskonale, ale żeby te pomidory długo dobrze smakowały, to mamy podpowiedź, bo jest błąd, który popełniamy, który sprawia, że pomidory, no niestety, ale smakują jak woda.
0: I no wiadomo, że całe życie robimy wszystko źle.
1: Tak, no i na przykład źle jest robić tak, że pomidory przechowujemy w lodówce, bo tam się wtedy dzieją jakieś takie chemiczne, fizyczne reakcje i no pomidory są po prostu paskudne i eksperci radzą, w ciemnościach trzymaj pomidora w kącie, gdzieś tam mu będzie dobrze.
0: No i fajnie, bo przy okazji jak będziecie trzymać w ciemności, to będziecie widzieli, czy one świecą i czy nie są może za bardzo spryskane.

0: Tak jak Daria Zawiałow śpiewała: hej, hej, wstajemy, nie udajemy, to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Mamy sierpień, mamy środowy poranek, chciałam powiedzieć, że przedpołudnie, ale poranek
1: nie,
0: przede wszystkim.
1: Nie, poranek mamy. Znaczy przedpołudnie też zaraz będzie, ale my chcielibyśmy już was teraz rozbudzić, tak żebyście weszli na wysokie obroty od razu w pracy i najpierw, zanim do roboty wejdziecie albo już z tej roboty, zanim się rozkręcicie, nagrajcie nam głosówkę na Messengera RMF Max z dźwiękiem, który przypomina waszą środę.
0: Jak brzmi wasza środa? Jeden krótki dźwięk, jakby to powiedziała moja polonistka, jedna krótka onomatopeja. Takie głosóweczki prosimy na Messengera RMF Max. A jak się nagracie, to jest spora szansa, że będziecie na antenie naszej maksowej, także wieczna sława i chwała was czeka.
1: Zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie, szczególnie jeżeli jeszcze nigdy żadnej takiej głosówki nie nagrywałeś. Messenger RMF Max, proszę bardzo, wchodzimy, odpalamy, nagrywamy.

0: Shimza wie jak jest. Fire, fire, gazu, gazu, kochani. Takie są właśnie środowe poranki, nie tylko w RMF Max, po prostu.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: 6:05, my wjeżdżamy na pełnej, ale właściwie na pustym baku w tę środę.
0: Troszkę chyba tak.
3: Ale spokojnie, mamy też dźwięki, dźwięki waszej środy. Pytaliśmy was o to na Messengera RMF Max. Wiadomo, że ekipa wie najlepiej, jak brzmi środa.
0: No bo Sylwia, co będziemy pytać innych, jak możemy zapytać was?
3: No, na przykład to jest Sylwia, ma taką prośbę.
4: Moja środa brzmi pik, potrzebna wróżka pali wóżka.
0: Gdybym ja była wróżką paliwuszką, to bym powiedziała, że nie załatwię ci baku, bo za drogo, ale musisz zatankować. To jest wszystko.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Póki co wróżka Donald obniża ceny, ale nie wiem, czy pomagamy, Sylwia.

0: Słyszałam takie plotki, że Somber zmieni tytuł tego numeru i będzie Maj Środa Isn't Ready i my na środę też Isn't Ready. I tak trochę jest, o to was trochę pytamy, jak brzmi wasza środa. Nagrywacie nam głosóweczki na Messengera RMF Max, a później słyszy to cała Polska, tak jak na przykład teraz.
1: Bo mnie w środę to już jest pik, pik, pik, pik.
2: Siostro, siostro, poprosimy zastrzyk z kofeiny, szybko!
3: Reklama. Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co
3: mega,
4: ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
7: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
6: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
7: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
6: No w Brikomanie, a gdzie?
8: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
9: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
10: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
11: Nie wierzę!
12: 15 tysięcy złotych!
11: Gratulacje!
13: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
10: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS-u treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
15: Ubezpieczenie samochodu w banku?
16: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
17: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
18: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259,399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
19: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
20: Skąd ta piana, kochanie?
19: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
21: I po reklamie.

0: Lato na maksa!
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Najlepsze, najlepsze hity od samego rana. Katy Perry, Snoop Dogg i California Girls. 6:28.
1: Natalia Kawałek.
2: I teraz uwaga, uwaga, jak już wstanę, jak już macie oczy szeroko otwarte, to mamy coś dla tych, co jadą na wakacje. Albo dla tych, co są na wakacjach, albo myślą o wakacjach, bo mamy nową atrakcję turystyczną.
0: Polecamy.
2: I to niezależnie od szerokości geograficznej, to jest piękne. To się nazywa grocery tourism, czyli zwiedzanie supermarketów.
0: Wow, jak
2: to
0: w ogóle taki... pięknie mówisz po angielsku.
2: Sej, no uczyłam się troszkę.
0: To jest
2: taki nowy trend podróżniczy, że nieważne gdzie jedziesz, musisz odwiedzić sklep, taki supermarket z jedzeniem.
0: My polecamy także supermarkety. W tych marketach się nie leży na ręczniku, leży się na palecie.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: Ale w ogóle to jest niesamowite, że to jest trend stary jak świat. Ja tak podróżuję na przykład każdego dnia. Kierunek, najlepsze promocje.
0: I tam się jedzie tylko za 2 złote. Bo tyle się wrzuca do wózka.
2: Ale nawet oddają później.

0: można poczuć środę. Wy wiecie najlepiej, możecie nam o tym cały czas dawać znać. Messenger, RMF Max, głosówki, wiadomości, listy, telegramy, wszystko tam po prostu przyjmujemy, wszystko.
1: Ale teraz zróbcie głośniej, bo wszyscy fani gier, którzy czekają na GTA 6, muszą się o tym dowiedzieć. Jest wyciek i to bardzo duży wyciek, od wczoraj wszystko krąży po internecie. Wyciek dotyczący GTA 6, jeżeli chodzi o mapy, które będą naprawdę bardzo duże, jeżeli chodzi o mechanikę gier, no będzie bardzo realistycznie i będzie naprawdę ta gra doskonała. Już teraz to wiemy. Hakerzy nam to wszystko pokazali.
0: Wiesz co, ja tak sobie myślę i to mnie trochę boli, że nie ma naprawdę żadnej świętości dla hakerów. Żadnej. Albo wykradną GTA 6, albo dane medyczne 19 milionów Polaków, no. Max. Oburzające.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
9: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.

0: Nie no, aż tak gorąco to nie będzie, żeby wzywać 998. Męskie granie orkiestra to supermoce.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: No Filip już się zmienił na zimowego Filipa powoli. Coraz cieplejsze te bluzy.
0: Tak, i opony założyłem.
3: Zimowe, tak. Ale generalnie no coś w tym jest, trzeba się z Filipem zgodzić, koniec lata jest coraz bliżej, ale też pojawiają się dzięki temu takie nagłówki i w sieci, i w gazetach, że uwaga, jest nowy hit, jeżeli chodzi o sezon grzewczy.
0: Tak.
3: Wiadomo, węgiel to jest już dla niektórych fopa,
0: nie,
3: takie
0: absolutnie.
3: Grube. Pelet nie jest modny, do tego no wiecie, z cenami też tak różnie, a mamy teraz coś, co będzie o połowę tańsze od peletu, ekologiczne i w ogóle w trendach. Mm-hmm. Uwaga, teraz wszyscy mają wjeżdżać w pestki, wiśni i tym palić.
0: Natomiast ja uważam, że to jest utrudnianie sobie życia, bo nie wiadomo jak trzymać takie pestki wiśni w worku koło farelki na pawlaczu.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No bo farelka to mała, wiadomo, zmieści się w pawlaczu, tak? Można koło Prodigio ustawić, koło kalesonów.
3: A te
0: pestki? Te pestki, dajcie spokój.

0: Za 5 minut będzie 7, a ja czuję, jakbym robiła triceps, bo do tego numeru właśnie triceps wyciskam parę razy w tygodniu. No jest pięknie. Ray, where is my husband? Where of Max?
1: Ja bym też coś powiedział o siłowni, ale po co? Bo jak patrzę na mój triceps, to lepiej, żeby o tej siłowni nie mówić. 5 do 7. Flash, co? Flash, o, flash będzie.
0: To miałam mówić właśnie.
1: I sport, i pogoda, o, to też. Z mojego tricepsa prosto.
2: Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
8: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
9: He's psycho.
8: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
10: Hello?
8: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
4: Na lody.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
7: Środa, 19 sierpnia, jest godzina 7 w RMF Max, czas na flash, sport i pogodę Kinga Nega. Zaczynamy. Dzisiaj do Polski wróci kolejnych 12 osób, które zostały ranne w wypadku autokaru na Węgrzech. Przylecą samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. Co z pozostałymi rannymi, którzy są w węgierskich szpitalach?
8: To 5 Polaków. Ich stan jest ciężki albo bardzo ciężki. Nie ma teraz możliwości, by wypisać ich ze szpitala. Muszą być pod stałą opieką lekarzy.
9: My nie ścigamy się, jeśli chodzi o wprowadzanie poszkodowanych do Polski. Punktem kluczowym jest ich zdrowie i bezpieczeństwo.
8: Podkreślał wczoraj wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
7: A tematem zajął się Michał Radkowski. Hakerzy włamali się do bazy łotewskiej Dyrekcji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wykradziono dane ponad miliona mieszkańców. Łotewskie władze nie wykluczają, że był to atak hybrydowy przeprowadzony przez obce państwo. Pożary w Hiszpanii i Portugalii wymusiły kolejne ewakuacje mieszkańców. W hiszpańskiej Estremadurze swoje domy musiało opuścić co najmniej 700 osób. Ogień rozprzestrzenia się około 50 kilometrów od granicy z Portugalią. A po portugalskiej stronie z żywiołem walczy blisko 2000 strażaków. I wracamy do Polski. Teraz apel dolnośląskich służb do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności. Nadleśnictwo Świdnica poinformowało, że w okolicach Michałkowej i Zagórza Śląskiego zauważono pumę. Zdjęcie dzikiego kota zarejestrowała fotopułapka. Za niecałe 2 tygodnie koniec wakacji. Uczniowie wrócą do szkół. W lepszej sytuacji są studenci. Im do początku nowego roku akademickiego zostało jeszcze niemal 1,5 miesiąca. Jak zamierzają wykorzystać ten czas?
10: No ja już mam plany wyjazdowe za sobą i teraz skupiam się właśnie na podrywaniu dziewczyn i raczej takim właśnie chodzeniu po galeriach handlowych.
11: No staram się imprezować tyle, ile się da.
12: Ja jeszcze planuję wypocząć i jeszcze na koniec wyjeżdżam do Włoch, do Mediolanu.
7: A o wakacyjne plany pytała Agnieszka Wyderka.
6: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Dzisiaj Iga Świątek zawalczy o ćwierćfinał turnieju WTA w Cincinnati. Jej rywalką będzie Diane Parry, którą już pokonała podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Zawodniczki wyjdą na kort o 17 czasu polskiego. A tegoroczny US Open może się odbyć bez dwóch czołowych tenisistów świata. Z wielkiego szlema z powodu kontuzji kolana może wycofać się lider rankingu Jannik Sinner. Nie wiadomo też, czy uda się wyzdrowieć przed US Open Carlosowi Alcarazowi, który od kilku miesięcy leczy oraz nadgarstka. 4 polskie kluby piłkarskie wystąpią jutro w ostatniej rundzie eliminacji rozgrywek UEFA. Więcej o tym za godzinę.
6: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Najchłodniej w tej chwili w Kielcach, 10 stopni, 12 w Zakopanem i Białymstoku, 15 w Krakowie. No to nie będzie najcieplejsza środa, temperatura maksymalna w ciągu dnia od 19 do 23 stopni, cieplej miejscami na południu około 25 kresek. Sporo chmur, ale możemy też liczyć na przejaśnienia i słoneczne akcenty, będą pojawiać się też przelotne opady deszczu. Cieplej zrobi się już jutro, prawie 30 kresek wskażą termometry na południu i południowym wschodzie kraju.
6: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
14: Hity na Max. 3 minuty po godzinie 7:00, już teraz ostrzegamy, weźcie parasol, jeżeli wychodzicie z domu. Parasole się dzisiaj mogą przydać.
15: Czemu nie mogłeś mi tego SMS-a wysłać wcześniej? Nie mogłeś zadzwonić, nie mogłeś mi dać znać. Ja wiesz, nie wzięłam.
14: Wiesz co, ja zgubiłem telefon chyba.
15: Przecież widzę, że go masz.
14: Filip Kliber, Natalia Kawałek, dzień dobry.
15: Zaraz tu będę sama chyba, tak coś czuję.
14: Także dzień dobry.
15: Pożegnajcie się z Filipem już teraz.
14: Jeszcze raz dzień dobry.

0: 2012. To jest rocznik tej piosenki właśnie. Swedish House Mafia, John Martin, Don't You Worry Child w RMF Max. 8 minut po 7.
1: Przepraszam, ale coś mnie chyba w nosie kręci, wiesz?
0: To może żebyś się nie skichał zaraz,
1: no właśnie,
0: wiesz?
1: Może przez tę rundę bonusową chyba. To jest... Weź to o tej rundzie opowiedz.
0: 490. To jest bardzo dużo i właśnie za 490 będziemy brali każdego SMS-a. To znaczy, wy wyślecie jednego SMS-a, a my będziemy mieli takie, ła, ktoś wysłał 490 naraz.
1: Nie ja!
0: Co to są za zdolności niesamowite?
1: Ja chyba wtedy kichnę ze szczęścia po prostu.
0: Może nawet dwa razy.
1: Albo nawet i 490 razy. To wszystko zależy od ciebie, więc możesz teraz wysłać SMS-a za 3,69. Mhm. Wysyłasz max na 7327, mhm, albo wchodzisz do gry przez naszą stronę rmfmax.pl.
0: A czekają na ciebie piękne nagrody, takie 15 tysięcy złotych na przykład. No to jest kasa, za którą można sobie kupić duży zapas chusteczek higienicznych.
1: Na przykład.
0: Leki na alergię. Klimat można zmienić. Wiele rzeczy można za 15 tysięcy złotych.
1: Więc jeżeli chcesz taki hajs wygrać i przy okazji pomóc sobie, jeżeli chodzi o twoją alergię, to teraz się właśnie zgłoś do zabawy, bo mnożymy w naszej rundzie zakichanej tylko przez najbliższe 10 minut.
0: SMS max na 7327. No i pamiętaj, nie odkładaj tego na później, bo później ci nie pomnożymy. Tylko teraz, razy 490.
1: Że ja się nie skichałem, przysięgam.
0: Jeszcze się skichasz.
1: Ostatni dzień lata, już teraz w RMF Max.

0: pasażer Alex Warren w RMF Max. Ciekawe, czy on bardziej pendolino, czy takie Intercity zwykłe, czy jakiś taki przedział,
1: ja tam nie wiem już.
0: Nie wiadomo,
1: z nim, co jest. Różne są rzeczy z Alexem Warrenem. Ja nie wiem, co on jest tak naprawdę.
0: Ciężko wyczuć chłopa. 7:18, a my tak o tych pasażerach nie bez przypadku, bo Wars szykuje bardzo dużą zmianę w pociągach PKP Intercity. Menu ma być, uwaga, dopasowane do trasy.
1: Aha.
0: I nowe wagony restauracyjne i te nowe wszystkie rzeczy mają wejść już w 2027 roku.
1: Na przykład w drodze do Pragi będzie można sobie zjeść smażony syr, ahoj, do Berlina będzie można zabrać golonkę, albo może parówkę tą z Berlina. A w kierunku Litwy będzie chłodnik litewski na przykład.
0: A na jakiej trasie będzie kanapka z kiełbasą i jajkiem na twardo? Na każdej.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Reklama. Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
6: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
8: Marina 5. Mieszkania przy Lesie Kabackim z widokiem na park. Magdom Holding S.A. zaprasza do skorzystania podczas dnia otwartego w najbliższą sobotę z pakietu benefitów na wykończenie mieszkania, na konsultacje z doradcą kredytowym. Zdolność kredytową i najlepszą ofertę kredytu sprawdzimy od ręki. Ustalimy harmonogram 10.90, a miejsce parkingowe otrzymasz za złotówkę. Koszty notarialne pokrywa sprzedający. Marina 5. Mieszkania z widokiem na park. www.magdom.pl.

0: Teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Można powiedzieć, że Eminem to jest taki niezły magik. Houdini w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
0: Ale my w radiu tutaj też jesteśmy takimi magikami. Niby sobie siedzimy w naszym radiowym, maksowym studiu, ale potrafimy się też połączyć z naszymi wysłannikami i zabrać was, całą ekipę RMF Max, wszystkich słuchaczy, w jakieś fajne miejsca.
3: Halo, halo, nie Londyn, ale halo, halo Warszawa, bo tam wiemy, że jest Piotrek Ambroży oraz goście naszej kolejnej edycji Max Tour, czyli Liwka. Siemano Piotrek, jest Liwka w końcu czy nie jest?
4: Jest, jest, moi drodzy, dojechała szczęśliwie.
0: Tak, yes.
4: Zaczynamy kolejną odsłonę Max on Tour i kierunek Mazury, kierunek Mikołajki, za mną Liwka, cześć Liwka.
5: Cześć, dzień dobry.
4: Powiem ci tak, jest piękne słońce, przed nami piękna droga, prawdopodobnie też piękne widoki, jest też piękna godzina, bo umówmy się, my już tutaj od 7 stoimy, ja wstałem jakoś 5:30, czy to jest normalna godzina funkcjonowania dla ciebie?
5: Nie. I pozdrawiam też wszystkich, którym udało się dzisiaj zaspać, tak jak mi. Nie martwcie się, jesteśmy w tym razem. 5:30 to naprawdę musi być wspaniała godzina, żeby wstać i witać dzień, ale nie zawsze się da.
4: To prawda, ale powiem ci, my mamy takie rzeczy, żeby się rozkręcić. Na pewno jedziemy na Mazury, więc już ustaliłem to z kierowcą. Będziemy śpiewać szanty. Co ty na to?
5: O, wspaniale.
4: Jego ulubioną jest Hej Przechyły. No więc właśnie, bo on lubi dynamicznie jeździć. No i na pewno powiem ci, że będzie cudownie. Z tego co wiem, 11:30 mamy zameldować się w Mikołajkach, wioska żeglarska. Czy potwierdzasz?
5: No chyba nie mam wyboru, no chyba tak.
4: Tak, no więc właśnie. Więc moi drodzy, jeśli chcecie spotkać ekipę Maxa, chcecie spotkać Liwkę, no to my koło godziny 11:30 meldujemy się właśnie w Mikołajkach, dokładnie w wiosce żeglarskiej.
0: Piotrek, pięknie ci dziękujemy. Będziemy oczywiście jeszcze na łączach, a wy koniecznie sprawdzajcie nasze sociale, bo tam wszelkie update'y, najnowsze informacje, no i oczywiście podgląd z tego, co się dzieje na trasie.
1: RMF Max.
3: Ale też nie możemy tak zostawić Liwki. No wiemy, że jest teraz w trasie, ale dla nas postanowiła specjalnie zaśpiewać na antenie RMF Max. Jonathan, Liwka i PZ to ich wspólny kawałek. Obejmuje noce. 7:30, a wy wpadajcie na naszego Instagrama. Może tam szanty będą.
6: Zgasniały już światła lamp.
3: Piotrek, a tak się składa, że będziemy mieć potem Davida Guetta, którego pewnie zaraz wypierdolę. Ale nic z tego. Słuchaj, mamy w takim razie to? Pięknie wejście poszło, pięknie wejście popłynęło.

0: Najlepiej budzimy od samego rana. David Guetta i jego Run Run River o godzinie 7.39. Wstajemy, nie udajemy, dowiadujemy się, że w Krakowie, na lotnisku na Balicach, jest zupełnie nowa rzecz. Jest butelkomat, który nie oddaje pieniędzy.
1: Przepraszam, to brzmi jak skam i oszustwo.
0: Ale za to robi coś dużo lepszego, ponieważ jest to ekobutelkomat i jeżeli odda się właśnie w tym butelkomacie 20 butelek, to on przy okazji zasadzi drzewo. W sensie, no ktoś już musi to zrobić, nie?
1: Okej, ale to jest coś nowego. To jest jakiś nowy trend, bo teraz za darmo, no co, można zasadzić drzewo, a do tej pory to zazwyczaj było tak, że za darmo to ktoś ci mógł co najwyżej kopa zasadzić.
2: Max. Reklama.
3: Mega, Marian, co
2: ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. Opatrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Nie szukaj wymówek, szukaj okazji. A tych na mieszkania w Park Leśny Rembertów nie brakuje. Rabat do 50 tysięcy, garaż za złotówkę, harmonogram 2080. Sprawdź pełną ofertę mieszkań i wybierz promocję dla siebie. Dowiedz się więcej w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
6: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
7: I o czym teraz myślisz?
8: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Od 19 sierpnia do 6 września spotkaj się z Auto Torino Warszawa w Mercedes-Benz Studio. Czeka na Ciebie wyjątkowa strefa pełna atrakcji, m.in. poranny pilates i wieczorne live sessions z DJ-em. To doskonała okazja, by poznać świat Mercedes-Benz z bliska, spędzić miło czas tego lata. Szczegółowy harmonogram znajdziesz w naszych mediach społecznościowych. Auto Torino Warszawa. Od 19 sierpnia do 6 września w Mercedes-Benz Studio. Plac Defilad. Do zobaczenia.
11: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może.

0: o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
1: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
2: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
1: Lesmes, less stress.
2: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: To jest Alan Walker, to jest Ava Max, to jest kawałek Fate w RMF Max. Za 9 minut będzie godzina 8, tak gdyby ktoś pytał.
1: Wstawaj, nie udawaj!
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: Powstał piękny trailer opracowany przez Polską Organizację Turystyczną, który przedstawia to, co w Polsce jest najlepsze. Tam jest Maryla Rodowicz, tam jest Robert Lewandowski.
0: Tam jest Jesse Eisenberg, tam jest też Nikodem Rozbicki w roli Chopina. Całkiem ładnie wygląda ten obrazek, chociaż na początku możecie mieć takie dziwne, ale po chwili się wkręcacie i macie takie, ty kurczę, Polska to jednak fajna jest.
3: I my przy okazji również postanowiliśmy zrobić coś dużo, dużo lepszego, ponieważ przygotowaliśmy dla was trailer. Taki trailer, który na pewno was skapci, a zresztą posłuchajcie sami.
0: Wstawaj, nie udawaj production przedstawia.
3: Polska, kraj, gdzie niczego się nie boisz.
4: Tak się wystraszyłem, że hej.
0: Polska, kraj, gdzie wiele słychać.
5: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
0: Polska, kraj, gdzie są najlepsze owoce.
6: Dawaj malina, ciągniesz firmowy samochód.
3: Polska, kraj z pięknym językiem.
0: Polska, kraj, gdzie temperatury są wysokie.
7: Ale paruwa, co?
3: Polska, kraj, który ma swoją piękną walutę. Złoty.
8: To jest Amelion.
3: Polska, co za kraj, by żyć.
0: To dodajmy jeszcze Polska, kraj, w którym mamy Oskara Cymsa i życie od razu jest lepsze.

0: my też lubimy. Oskar Cyms mógłby nam śpiewać bez końca, ale tak wiecie, dla po prostu zdrowia czasem robi przerwę, żebyśmy zdążyli zatęsknić. No,
1: i także żebyśmy...
0: idziemy tęsknić za Oskarem.
1: Żebyśmy mogli również odpalić flesza punktualnie o 8:00, także jeżeli chcecie być najlepiej poinformowani, to ekipa. Zostajemy, słuchamy radia, słuchamy flesza, sportu oraz prognozy pogody, tej aktualnej.
2: Reklama. Rabaty minus 80% w Faktory Ursus i Annopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Annopol.
3: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
4: Marina 5. Mieszkania przy Lesie Kabackim z widokiem na park. Magdom Holding S.A. zaprasza do skorzystania podczas dnia otwartego w najbliższą sobotę z pakietu benefitów na wykończenie mieszkania, na konsultacje z doradcą kredytowym. Zdolność kredytową i najlepszą ofertę kredytu sprawdzimy od ręki. Ustalimy harmonogram 10.90, a miejsce parkingowe otrzymasz za złotówkę. Koszty notarialne pokrywa sprzedający. Marina 5. Mieszkania z widokiem na park. www.magdom.pl.
5: Bilet za bilet w Jura Parku Bałtów? Tak! Tylko do końca sierpnia kup bilet kompleksowy do Jura Parku i odbierz gratis bilet do wioski Świętego Mikołaja lub na Halloween. A tego lata czekają na Was tuptozaury, interaktywne, tańczące dinozaury, nowe, prehistoryczne oceanarium 3D, safari ze zwierzętami i mnóstwo rodzinnej zabawy. Przyjdź teraz i wróć do nas po kolejną przygodę. Jura Park Bałtów. Kup bilet i zgarnij drugi gratis. Poleca RMF Max.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Warszawa Raszyn przy Alei Krakowskiej 24A.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
9: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
5: No i wybiła godzina 8 w RMF Max. Czas na najświeższy flash, sport i pogodę Kinga Nega. Startujemy. Pożar w Starachowicach w Świętokrzyskiem. Pali się budynek po dawnej piekarni przy ulicy Składowej. W obiekcie i na zewnątrz znajdują się kanistry z nieznanymi substancjami.
6: Część zbiorników była narażona na środowisko pożaru. Akcja gaśnicza w dalszym ciągu trwa. Równolegle prowadzona jest identyfikacja substancji. Na miejscu pracuje 10 strażackich zastępów.
5: Mówił Marcin Bajur, oficer prasowy Świętokrzyskich Strażaków. Miesięczny areszt dla kierowcy autokaru, który jest podejrzewany o spowodowanie w niedzielę wypadku na węgierskiej autostradzie. Więcej o decyzji Sądu Rejonowego w Miszkolcu Paweł Konieczny.
7: Zgodnie z komunikatem przekazanym przez biuro prasowe, według uzasadnionego podejrzenia kierowca prawdopodobnie w wyniku skrajnego przemęczenia stracił panowanie nad pojazdem. Autobus zjechał z jezdni w prawo przez pas awaryjny, a następnie przewrócił się na bok na skarpie przy autostradzie. Ze względu na charakter czynu, możliwy wymiar kary i fakt, że mężczyzna jest cudzoziemcem, sąd uznał, że istnieje ryzyko ucieczki lub ukrywania się.
5: Decyzja sądu nie jest prawomocna. Dzisiaj przed śledczymi ma stanąć youtuber Stu w związku z tak zwaną aferą Pandora Gate. Mężczyzna, przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu został przewieziony do Polski z Wielkiej Brytanii. Usłyszał zarzuty dotyczące między innymi czynów o charakterze pedofilskim i rozpijania osób niepełnoletnich. Grozi mu do 12 lat więzienia. Weto czy podpis? Lex Szarlatana czeka na decyzję prezydenta. Karol Nawrocki ma czas do piątku. Przypomnijmy, chodzi o nowe przepisy, które mają chronić pacjentów przed pseudomedycyną i znachorami. Które nowości są kluczowe?
8: Surowe kary finansowe, nawet do 1 000 000 złotych dla osób, które w swoich ofertach wprowadzają pacjentów w błąd, czyli na przykład zapewniają, że ich terapia wyleczy chorobę, choć nie ma na to dowodów naukowych. Apele o podpis prezydenta wysłały przede wszystkim jak dotąd organizacje pacjentów i lekarze. Jeśli Karol Nawrocki podpisze tę ustawę, Lex Szarlatan zacznie działać za 3 miesiące.
5: A materiał przygotował Michał Dobrołowicz.
4: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Zaczynamy od problemów Lecha przed playoffami o awans do Ligi Europy. Kapitan Poznaniaków Mikael Iszak doznał kontuzji i nie wystąpi w 2 meczu 4. rundy eliminacji ze szwajcarskim FC Thun. Z powodu urazów nie zagrają też Leo Bengston i Filip Jagiełło. W ostatniej rundzie eliminacji rozgrywek UEFA wystąpią w sumie 4 polskie kluby piłkarskie. W Lidze Europy oprócz Lecha mecz rozegra Jagiellonia Białystok, a w Lidze Konferencji zagrają jutro Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Barcelona oficjalnie ma nowego zawodnika. To najlepszy piłkarz mundialu, Hiszpan Rodri. Jestem szczęśliwy, że spotkam kolegów z kadry, powiedział piłkarz.
4: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Poranek raczej w swetrze niż w koszulce. W Kielcach czy Toruniu 12 stopni, 14 w Białymstoku, 16 w Katowicach. Środa nie zamierza bić rekordów ciepła. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 19-23 stopni, na południu miejscami do 25. Na niebie dziś sporo chmur, ale słońce też ma się pojawiać. Przelotne opady również. Dobra wiadomość jest taka, że lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Jutro na południu i południowym wschodzie kraju na termometrach prawie 30 kresek.
4: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
9: RMF Max. 8:03 i słuchajcie, ta karuzela to się dopiero rozkręca. Dużo atrakcji dla was mamy w tej godzinie.
10: Bilet na Fire Festival. Będziemy dzwonić i pytać się, co gwiazdy jedzą na śniadanie. No musicie być z RMF Max.
9: To jest niekończąca się kolejka przeróżnych atrakcji. Natalia Kawałek, Filip Kliber, to my z wami jeszcze do 9:15. A to Topic i Becky G.

0: Najlepsze trąby od samego rana to u nas właśnie The Weeknd i kawałek In Your Eyes. 9 minut po godzinie 8 we Wstawaj, Nie Udawaj.
1: Wstawaj, Nie Udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: I warto z nami być, bo dzięki nam jesteście na bieżąco z najdziwniejszymi newsami, które dzieją się na świecie. Słuchajcie, na przykład lada dzień, dosłownie, rozpoczną się drugie światowe igrzyska robotów humanoidalnych w Pekinie, w Chinach. I teraz mamy statystyki. Mhm. W konkursie bierze udział 666 drużyn, 2056 robotów z 16 krajów i tutaj, słuchajcie, są bardzo różne dyscypliny.
0: Bo oczywiście najlepsze są.
3: Znaczy, jest piłka nożna, jest bieganie, jakieś salta na boisku też, za wszystko są medale, ale na przykład roboty odkładają książki na półkę.
0: Wow.
3: Albo mają równo coś poukładać na biurkach.
0: Wow.
3: Albo posprzątać. Albo, tutaj gdzieś było to tak ładnie rozpisane, że mają wsadzać też do niszczarki papier.
0: Ale super, to w ogóle brzmi jak zadanie dla 5-latka i to brzmi też przy okazji jak zadanie bojowe starego, kiedy masz te 6 lat.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Słuchaj, ja w ogóle mam wrażenie, że ja w przedszkolu miałam bardziej skomplikowane zadania, jak się bawiliśmy w olimpiadę. Wszyscy dostaliśmy medale, także liczę na to, że...

0: ale budzimy, ale stawiamy na nogi. Alok, Jennifer Lopez i kawałek Everything's Fine na 18 minut po godzinie 8. Fajnie, że wstaliście z RMF Max.
1: Czyli fajnie jest u Aloka, u Jennifer Lopez i u Koni. Na Podhalu też jest całkiem fajnie, bo okazuje się, że od 1 września trasa przewozów do Morskiego Oka, tych słynnych albo niesławnych, jak to się mówi, będzie skrócona. Już tylko 3 kilometry będą mogły przejechać, a nie 7, co oznacza, że te zaprzęgi dojadą do wodogrzmotów Mickiewicza i Ani Kopytko dalej.
0: Bardzo dobrze.
1: Tak jest.
0: Cieszę się, że w końcu końskie związki zawodowe doszły do ogłosu. Ciekawe, czy posmarowały trochę siana.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
3: Reklama. Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
13: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
14: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
13: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: To pewne. Niskie ceny

0: wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs, 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości, 13,99 za kilogram. Biedronka.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Auto GT. Warszawa, ulica Połczyńska 95.
2: I po reklamie.

0: Calvin Harris, We Found Love w RMF Max i znaleźliśmy coś jeszcze.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
0: W naszych przepastnych księgach, zapisach i archiwach znaleźliśmy numer do mamy White'a 2115 i stwierdziliśmy, a zadzwonimy, pogadamy.
3: Czyli zadzwonimy po prostu do mamy 2115, bo to jest ten moment, kiedy my pytamy się, co Polacy rodacy jedzą jadący do pracy. To jest pytanie o śniadanie i z nami jest już mama 2115. No to proszę opowiadajcie, co White jadał na śniadanie?
4: Co on jadał? Bo to było tak, że nieraz sprintem. Kanapki na pewno.
3: Aha, no dobra, a co do kanapki w takim razie? Bo masło na pewno, sałata, tak? I co jeszcze?
4: Tak, szyneczka oczywiście. Oczywiście. Ale też jajeczniczki były fajne. Tościki, super, o.
0: Takie ale takie tościki bardziej po polsku, że tam szynka i jakaś, jakiś serek, czy takie kanapki, po francusku takie, bardziej?
4: Takie tostowe kanapki. Nie pamiętam, jak to się teraz nazywa.
0: Ale tak po amerykańsku.
4: Po amerykańsku, no na tak. Takim panini grillu.
3: No bo przecież Kalifornia, bo przecież White, no my już teraz wszystko wiemy, już wszystko nam się
0: wszystko
3: łączy.
0: Wszystko się zgadza.
3: Pani Renato, pani nam wyjaśnia w takim razie świat, jak to wygląda.
4: No właśnie, gdzieś ta amerykańskość była w nim od dziecka.
0: No to proszę bardzo, totalnie po amerykańsku wjeżdża White 2115.

0: niż po polsku.
1: Bo doszliśmy do wniosku, że fire, super, nie, jest ekstra. Trochę lepiej niż ogień. Jak słyszysz fire, no jasne, to już tak wiesz, że tam będzie na grubo. Także jeżeli macie jakieś pomysły, co lepiej po angielsku brzmi niż po polsku, co może być kontrowersyjne, to śmiało odzywajcie się na naszego Facebooka, Messengera i tam piszcie. Śmiało.
2: Max. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Od 19 sierpnia do 6 września spotkaj się z Auto Torino Warszawa w Mercedes-Benz Studio. Czeka na Ciebie wyjątkowa strefa pełna atrakcji, m.in. poranny pilates i wieczorne live sessions z DJ-em. To doskonała okazja, by poznać świat Mercedes-Benz z bliska, spędzić miło czas tego lata. Szczegółowy harmonogram znajdziesz w naszych mediach społecznościowych. Auto Torino Warszawa. Od 19 sierpnia do 6 września w Mercedes-Benz Studio. Plac Defilat. Do zobaczenia.
1: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
2: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
3: Wyprzedaż w multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi Ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika, Warszawa, ulica Ostrobramska 75A.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.

0: To Temper City, self-aware, budujemy klimat we Wstawaj, nie udawaj. I teraz też się zrobi klimatycznie, ale w innym klimacie, no.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
0: Co Fire... się ze mnie śmiejesz? Dobrze nie, mówię, no.
3: Dobrze mówisz, dobrze mówicie.
0: Teraz będzie właśnie ogień, teraz
3: Fire
0: będzie się działo.
3: Festival, to festiwal, który już na koniec tego miesiąca, na koniec wakacji. My pytamy was o to, które lepiej słowo brzmi po angielsku niż po polsku. I Agata ma taką propozycję. Agata, co to jest od ciebie?
4: Jaka moja propozycja? To glow.
3: Glow.
0: No bo rozświetlenie to jest takie... Dużo się dzieje, glow.
3: Dokładnie.
0: Od razu wiesz, że to tak błyszczy, że skóra jest nawodniona, że wszystko jest dobrze. Ale u ciebie teraz... jest glow, Agata?
4: Słucham?
0: Jest u ciebie glow?
4: Tak, dzisiaj jest.
0: Super.
3: To zobaczymy, Agata, jak będziesz błyszczeć w naszym quizie z wczoraj, ponieważ to są pytania, które się odbyły wczoraj.
0: Tak, co się działo wczoraj w Polsce? Także trzy pytania, musisz chociaż na dwa dobrze odpowiedzieć. Pytanie numer jeden.
3: I ważna informacja, będziesz mieć 5 sekund na odpowiedź. Jak usłyszysz stoper, to możesz odpowiadać. Pytanie numer jeden.
0: Jaki zwierzak grasuje na Dolnym Śląsku? Łapie go regularnie fotopułapka i bez tego zwierzaka nie ma sezonu ogórkowego w Polsce. I teraz trzy podpowiedzi. A. Rekin ludojad. B. Bober do spółki z jeżem. Czy C. Puma.
3: Agata? Agata, już okay. Pierwsze ci poleciało. To była puma oczywiście.
0: Puma.
4: Okej.
0: Okay. Ale Agata, nie stresuj się, są jeszcze dwa pytania i myślimy, że teraz sobie naprawdę dobrze poradzisz.
3: Tak jest. Pytanie brzmi...
4: Między B a C, bo mówię, no się pisałam o tej pumie.
3: Ta bober jeszcze. Krasuje, wiadomo, zawsze. Na to pytanie na pewno znasz odpowiedź. Kto wczoraj odleciał do ciepłych krajów? Premier razem z prezydentem, bo bardzo się lubią, czy może Bocian Krutek?
4: Bocian.
3: No Bocian,
0: tak
3: to
0: jest.
3: Jasne, że tak, dobra.
0: Masz punkt na swoim koncie i jeszcze jedna próba, jedno pytanie, musisz na nie odpowiedzieć. Uwaga, PKP Intercity wprowadzi nowe regionalne dania w Warsie w 2027 roku. Wymień chociaż jedno, dowolne danie regionalne.
3: Swoje, ulubione.
4: Pierogi.
3: Tak jest!
0: Bilety na Fire Festival, Agata, lecą do ciebie. Zastanawiaj się, z kim się wybierzesz.
4: O mamo, super!
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Agata, wyślemy ci je Bocianem Krótkiem, dobra?
4: Ekstra, czekam w takim razie z niecierpliwością.
3: Wiem, no. I pamiętaj, puma grasuje. Nie sprawdzaj, okay. Czy na pewno są z gumy, dobra?
4: Przeczytam wszystkie informacje dzisiaj.

0: będziemy śpiewać, ale wam powiemy, że już za chwilę kolejny flash w RMF Max, punktualnie o 9:00. Słyszymy się z naszymi dziennikarzami.
1: Także koniecznie zostańcie, posłuchajcie najbardziej bieżących informacji.
2: RMF Max. Reklama.
3: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Od 19 sierpnia do 6 września spotkaj się z Auto Torino Warszawa w Mercedes-Benz Studio. Czeka na Ciebie wyjątkowa strefa pełna atrakcji, m.in. poranny pilates i wieczorne live sessions z DJ-em. To doskonała okazja, by poznać świat Mercedes-Benz z bliska, spędzić miło czas tego lata. Szczegółowy harmonogram znajdziesz w naszych mediach społecznościowych. Auto Torino Warszawa. Od 19 sierpnia do 6 września w Mercedes-Benz Studio. Plac Defilat. Do zobaczenia.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla Ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
6: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
7: Pora na wakacje.
6: Pora na hybrydę z rabatem.
8: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na modele MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
11: I po reklamie.
12: Randkę.
13: Na dziko.
14: Na słońce.
15: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
16: MFMAX. Warszawa 95 i 8 FM.
17: Jest 9:00, czas na garść najświeższych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. Nie więcej niż 85% budżetu szpitala, tyle ma zostać przeznaczone na wynagrodzenia. Taką rekomendację jeszcze w sierpniu zaprezentuje Rządowa Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Jak ten nowy limit można odnieść do aktualnych budżetów szpitali?
18: Od dyrektorów kilku szpitali powiatowych usłyszałem, że w ich placówkach zdarza się, że wynagrodzenia pochłaniają nawet 90% wszystkich wydatków. Chcą zmiany przepisów, które teraz, raz w roku, w lipcu, gwarantują podwyżki dla medyków i proszą o wyhamowanie tempa tych podwyżek. Szefowie części szpitali rozważają kampanię, której główne hasło może brzmieć: mniej pieniędzy na pensję, to więcej pieniędzy na leczenie.
17: Tyle, Michał Dobrołowicz.
19: Słuchacie RMF Max.
17: A teraz uwaga, korzystający z transportu kolejowego, są utrudnienia w ruchu pociągów na Mazowszu na odcinku Sulejówek-Miłosna, Warszawa-Rembertów. Doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem. Składy do Siedlec i Mińska Mazowieckiego mają nawet kilkadziesiąt minut poślizgu. Sprowadzony z Wielkiej Brytanii do Polski youtuber Stu zostanie dziś przesłuchany. Mężczyzna jest związany z Pandora Gate. Grozi mu do 12 lat więzienia w związku z zarzutami o czyny pedofilskie. Korzystajmy z ostatnich tygodni wakacji. Pogoda co prawda trochę grymaśnie, ale specy od meteo pocieszają, że zachmurzenie jest przejściowe. Pytamy dziś naszych słuchaczy, czy stawiają raczej na aktywny urlop, czy może leżenie plackiem na plaży.
7: Aktywne wakacje to w jaki sposób?
11: Myślę, że też jakieś spacerki wejdą w grę. Może jakiś basen?
12: Nie lubię aktywnie, bo jak aktywnie, to wtedy nie później mnie bolą, mnie później te krzyż mnie boli.
7: Lubisz aktywny wypoczynek?
13: Czasami tak.
7: W jaki sposób?
13: Czasami po prostu robiąc spacery, czy udając się na jakieś takie wędrówki. Raczej nie biegając, a po prostu tak chodząc bardziej.
17: O wasze typy pytał Łukasz Zakrzewski.
16: Sprawdź.
15: Sprawdź.
16: Pogoda w RMF Max.
17: Do południa w Warszawie ma dominować słońce, ale później gdzieś tam pojawią się chmury i te chmury nawet mogą przynieść przelotny opad deszczu. Natomiast jeśli chodzi o biometr, on pozostaje niekorzystny i z koncentracją mogą być problemy. Ciśnienie też ma się wahać, więc trzeba będzie ratować się kawą. Jeśli chodzi o kolejne dni, to też czeka nas taka pogodowa mieszanka do 22-23 stopni maksymalnie. Trochę słońca, trochę chmur.
19: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
14: No mamy okna, mamy termometry, ale przecież to będzie bardzo dobra środa, bo rozpoczęliście ją z RMF Max i wiadomo, że będzie to bardzo dobry dzień. Natalia chyba jeszcze się krzywi, bo nie, to jest ta cytryna? To jest ta skierbaczy?
11: Ja się zaczęłam zastanawiać, czy na pewno będzie dobry. Ale... Nie, no będzie dobry, wiadomo.
14: Dziękujemy za dziś. Filip Kliber,
11: Natalia Kawałek, a to Dub Dogs. How does it feel?
14: Zostańcie z RMF Max.
11: A jak coś, to jutro też się słyszymy.

0: I właśnie dla takich muzycznych momentów ludzie na wakacjach wybierają RMF Max. I nawet sobie nie wyobrażacie, jak bardzo jest mi z tego powodu miło. Irek Jakubek, zapraszam na wspólny okołopołudniowy czas. Dzisiaj wakacyjny tour razem z Liwką. Mazury i cuda muzycznej natury. Bądźmy razem do 13.
1: Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian,
2: mega,
1: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Nie szukaj wymówek, szukaj okazji. A tych na mieszkania w Park Leśny Rembertów nie brakuje. Rabat do 50 tysięcy, garaż za złotówkę, harmonogram 2080. Sprawdź pełną ofertę mieszkań i wybierz promocję dla siebie. Dowiedz się więcej w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Warszawa Raszyn przy Alei Krakowskiej 24A.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Jak pełna odkrętka.
12: Jak długi dzień pełen słońca.
13: Jak wypad na festiwal.
14: Tak brzmi lato na maksa.
15: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

wiecie, że macie lepiej niż najbardziej wzięci aktorzy całego świata, bo oni na Oscara mogą liczyć co najwyżej raz w roku. A u nas Oscar jest codziennie. Oscar Cyms przed momentem w RMF Max. Na stacjach benzynowych ciut drożej niż wczoraj. 6,41 benzynka, 7,37 diesel. Więc gramy tak, żeby silniki samochodów nie paliły za dużo.

0: O, jak dobrze brzmi wakacyjna playlista RMF Max. Jest na niej Swedish House Mafia. Tak jak było słychać przed momentem. Duże pieniądze i świetne nagrody. To wszystko w naszej zabawie Casa de Palma. Sprawdzajcie swoje szanse. Dzisiaj pomagamy bardziej niż zwykle i jak zwykle podajemy prognozę pogody. To najbardziej aktualną będzie za chwilę. RMF Max.
1: Reklama.
2: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

19 sierpnia do 6 września spotkaj się z Autotorino Warszawa w Mercedes-Benz Studio. Czeka na Ciebie wyjątkowa strefa pełna atrakcji, m.in. poranny pilates i wieczorne live sessions z DJ-em. To doskonała okazja, by poznać świat Mercedes-Benz z bliska, spędzić miło czas tego lata. Szczegółowy harmonogram znajdziesz w naszych mediach społecznościowych. Autotorino Warszawa. Od 19 sierpnia do 6 września w Mercedes-Benz Studio. Plac Defilat. Do

0: Bilet za bilet w Jura Parku Bałtów? Tak! Tylko do końca sierpnia kup bilet kompleksowy do Jura Parku i odbierz gratis bilet do Wioski Świętego Mikołaja lub na Halloween. A tego lata czekają na Was tuptozaury, interaktywne, tańczące dinozaury, nowe, prehistoryczne oceanarium 3D, safari ze zwierzętami i mnóstwo rodzinnej zabawy. Przyjdź teraz i wróć do nas po kolejną przygodę. Jura Park Bałtów. Kup bilet i zgarnij drugi gratis. Poleca RMF Max.
1: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
2: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
3: Od 19 sierpnia do 6 września spotkaj się z Auto Torino Warszawa w Mercedes-Benz Studio. Czeka na Ciebie wyjątkowa strefa pełna atrakcji, m.in. poranny pilates i wieczorne live sessions z DJ-em. To doskonała okazja, by poznać świat Mercedes-Benz z bliska, spędzić miło czas tego lata. Szczegółowy harmonogram znajdziesz w naszych mediach społecznościowych. Auto Torino Warszawa. Od 19 sierpnia do 6 września w Mercedes-Benz Studio. Plac Defilat. Do zobaczenia.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.
2: Na termometrach w Warszawie jeszcze okolice 17 i 18 kreski, ale ponoć później ma być trochę cieplej, tak od do 22-23 kresek. Jeśli chodzi o niebo, no to będą pojawiać się jakieś chmury później, ale więcej będzie rozpogodzeń, więc przed nami piękna środa. Wieczorem rzeczywiście mogą pojawić się jakieś takie przelotne opady deszczu. Co z wiatrem? No ten wiatr wieje głównie słabo, on chwilami tylko będzie wzrastał gdzieś do umiarkowanego. Biometr za to pozostał niekorzystny i mogą być problemy z samopoczuciem.
1: RMF Max.
3: RMF Max Warszawa.

trzeba patrzeć w niebo, żeby spotkać się z gwiazdami. Wasze ulubione, najbardziej aktywne i Eminem, i Rihanna. I ta, która jakiś czas temu skradła nasze serca, występując między innymi w męskim graniu, a teraz zrobiła coś bardzo fajnego, solowego, Zalia, z mocnym postanowieniem na wakacje. I nie tylko. Tylko Kochaj Mnie jest nowość.

0: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
2: daje masz. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji. Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
8: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
9: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
10: No, bo mają wszystko taniej.
9: A jeszcze jakiś?
10: Bo mają najlepszy wybór.
9: No i?
10: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
9: Ciekawe, co jeszcze.
10: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
11: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: I po reklamie.
16: Jest punktualnie 11 w RMF Max, a to oznacza garść najświeższych informacji. W pigułce Anna Łopuszańska, zapraszam. Jest najnowszy raport dotyczący zadłużenia Polek i Polaków. Jak wynika z danych ERIF, Biura Informacji Gospodarczej, średnie zadłużenie przypadające na jednego mieszkańca wzrosło w ciągu roku o ponad 700 zł. Teraz ta kwota wynosi prawie 23 tysiące zł na jedną osobę. Zdaniem ekspertów, za wzrost średniego zadłużenia często odpowiadają rosnące koszty utrzymania, nieprzewidziane wydatki czy chwilowa utrata płynności finansowej. Najwięcej dłużników mieszka w województwach mazowieckim, śląskim i dolnośląskim.
17: Słuchacie RMF Max.
16: To już pewne, most Poniatowskiego będzie wyposażony w odcinkowy pomiar prędkości. Dostawą i montażem są zainteresowane dwie firmy.
18: Ma to tę przewagę oczywiście nad fotoradarem, czy nad takim punktowym miejscem kontroli prędkości, że tutaj nie ma tej możliwości, że ktoś minie i nagle może przyspieszyć, bo wie, że już jakby nikt go nie złapie. Tutaj jednak ta prędkość jest mierzona na konkretnym odcinku. Co jest skuteczniejsze? To jasna sprawa, natomiast oczywiście wymaga też jakby lepszego zaprojektowania całego systemu, bo trochę te teraz mamy do czynienia z pewnym systemem, a nie właśnie jednym punktowym urządzeniem.
16: Mówił nam Jakub Dybalski z ZDM, a montaż kamery przewidziano na przełom wiosny i lata przyszłego roku. I na koniec pytamy naszych słuchaczy, czy stawiają na aktywny wakacyjny wypoczynek, czy raczej na pełen chill.
19: Lubisz aktywnie wypoczywać?
20: Tak.
19: W jaki sposób?
20: Chodząc z moim tatą na różne spacery nad rzeką.
19: Wypoczynek aktywny czy nieaktywny?
21: Półaktywnego, pół nieaktywnego i leżenie i tyle.
19: Jak już masz te wakacje, to tak aktywnie czy na chillaucie?
22: Ja staram się troszkę tak, troszkę tak. Troszkę zwiedzania, troszkę odpoczynku, różnie to bywa.
16: Z urlopowiczami rozmawiał oczywiście nasz reporter Łukasz Zakrzewski. My do tematu będziemy jeszcze wracać i to wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści wracamy z kolei punktualnie o 12:00. Bądźcie z nami. Za oknami dziś więcej słońca niż chmur na szczęście, ale to nie znaczy, że tych drugich nie będzie wcale. One będą się pojawiały, natomiast nie powinny przynieść jakiegoś takiego intensywnego deszczu, jedynie przelotny może się pojawić gdzieś tam późnym popołudniem pod wieczór. Na termometrach przyjemne wartości, dziś maksymalnie tak do 22-23 stopni. Jeszcze teraz okolice 18 kreski, wiatr wieje słabo, chwilami tylko będzie wzrastał do umiarkowanego.
23: W tym tempie mogłoby nam się zdarzyć nawet We Will Rock You, ale Temper City, bo to oni właśnie teraz grają w RMF Max, mieli na numer trochę inny pomysł i całe szczęście. Irek Jakubek razem do 13:00.

0: Lato jest jeszcze bardziej na maksa. Jest Robin Schulz w RMF Max i jest puma w dolnośląskich lasach. I to żadne fake newsy. Pozdrawiamy Świdnicę, pozdrawiamy Zagórze Śląskie, bo właśnie tam zlokalizowano dzikiego kociaka. No i mimo, że żarty się skończyły, to jednak trochę kusi, żeby powiedzieć, że z tą pumą to cała nadzieja w niedźwiedziu, żeby niedźwiedź przestał się ubierać w Nike'a, a zaczął w pumy.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Od 19 sierpnia do 6 września spotkaj się z Auto Torino Warszawa w Mercedes-Benz Studio. Czeka na Ciebie wyjątkowa strefa pełna atrakcji, m.in. poranny pilates i wieczorne live sessions z DJ-em. To doskonała okazja, by poznać świat Mercedes-Benz z bliska, spędzić miło czas tego lata. Szczegółowy harmonogram znajdziesz w naszych mediach społecznościowych. Auto Torino Warszawa. Od 19 sierpnia do 6 września w Mercedes-Benz Studio. Plac Defilad. Do zobaczenia.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
6: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
7: Klasa, a nawet klasyka.
6: Arab?
7: Też klasa.
8: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
9: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
8: Alior Bank, pewni swego rytmu.
10: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Na plaży z ekipą.
3: Na formę.
4: Na zdrowie.
2: Na gorąco.
5: Tak brzmi lato. Na maksa.
0: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: też lubicie, prawda? Te wszystkie klubowo-saksofonowe numery, które pojawiają się regularnie na antenie RMF Max. A teraz wyobraźmy sobie miejsce, w którym muzyka smakuje latem, a każdy dźwięk niesie ze sobą odrobinę wolności. Taka właśnie jest muzyczna enklawa. Projekt, w którym m.in. Fukaj, Liwka, Sanach, Sokół. Bilety na to wydarzenie 27 sierpnia w Warszawie. Do zdobycia na social mediach w RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Walker, Ava Max, Fate. Zmienność, jak w tym numerze, dzisiaj w pogodzie. Najbardziej aktualna prognoza już za chwilę. Bądźcie blisko RMF Max.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Nie szukaj wymówek, szukaj okazji. A tych na mieszkania w Park Leśny Rembertów nie brakuje. Rabat do 50 tysięcy, garaż za złotówkę, harmonogram 2080. Sprawdź pełną ofertę mieszkań i wybierz promocję dla siebie. Dowiedz się więcej w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
7: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
11: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już

0: niż chmur na szczęście, ale to nie znaczy, że tych drugich nie będzie wcale. One będą się pojawiały, natomiast nie powinny przynieść jakiegoś takiego intensywnego deszczu, jedynie przelotny może się pojawić gdzieś tam późnym popołudniem pod wieczór. Na termometrach przyjemne wartości, dziś maksymalnie tak do 22-23 stopni. Jeszcze teraz okolice 18 kreski, wiatr wieje słabo, chwilami tylko będzie wzrastał do umiarkowanego.
1: RMF Max. RMF Max Warszawa.

Wakacyjne playlisty i wakacyjne podróże lubią się z tą piosenką. Lubię cię jak lato. Modelki w RMF Max. A pana Bumpę państwo znają. Sylwa Bumpa.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
9: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
10: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memorial Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
11: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
12: Znowu niespodzianka?
13: Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminie.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowid.
18: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
19: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
20: Ubezpieczenie samochodu w banku?
21: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
22: I po reklamie.
23: We dwoje.
24: Całą paczką.
23: Na spontanie.
25: Tak brzmi lato. Na maksa.
1: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
26: Jest punktualnie godzina 12 w RMF Max, a to pora na Fesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Pola Polacy coraz bardziej martwią się o swoje portfele, tak wynika z najnowszych danych GUS. Główny powód lęku to rosnąca inflacja.
0: W badaniu GUS narasta obawa, że ceny w sklepach będą coraz wyższe i to ma wpływ na nasze plany finansowe. Najbardziej spadł entuzjazm wobec planowania dużych zakupów, takich, których nie robimy codziennie. Nowa pralka, pierścionek zaręczynowy, samochód, rośnie strach przed takimi wydatkami. Obawiamy się też o sytuację ekonomiczną Polski. Doniesienia o rosnących wydatkach państwa i dziurze budżetowej nie napawają optymizmem.
26: O czym informował Igor Skrzypek.
2: Słuchacie RMF Max.
26: W Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy ma zostać wystawiona księga kondolencyjna poświęcona zmarłej uczestniczce Powstania Warszawskiego Wandzie Traczek-Stawskiej. Miała 99 lat. W powstaniu walczyła pod pseudonimami Atma i Pączek.
3: Wszyscy od tak naprawdę wczesnych godzin porannych żyjemy tą informacją, która musiała kiedyś przyjść, ale wiadomo, że spadła jak grom na nas. Żeby pamięć pani Wandy była godnie i należycie uczczona.
14: Co pani wpisze do tej księgi?
3: Myślę, że takie właśnie podziękowanie za to, że ona była otwartym człowiekiem. Niosła pamięć powstania, niosła wszystko to, czego doświadczyła jako bardzo młoda, przecież 16-letnia dziewczyna.
26: Wspomina Olga Szymańska-Snopek z Izby Pamięci. Ten sport może stać się sposobem na życie. W wakacje dzieciaki mogą skorzystać z lekcji karate. W RMF Max zachęcamy was do próbowania nowych sportów.
17: Karate to jest forma walki wschodnia, japońska, więc też i uczenie po japońsku. Gdzieś to rozwija dodatkową też pasję, bo niekiedy dzieci starsze idą w kulturę japońską, chcą się uczyć języka, pojechać do kraju.
22: Skąd pomysł, żeby w ogóle tutaj dzieciaki właśnie w grupie zebrać, żeby karate tutaj zaszczepić?
24: Nie było tego rodzaju zajęć tutaj na miejscu.
26: Mówili trenerzy Mikołaj Sieroń i Rafał Waligórski, rozmawiał z nimi Przemek Wałczyński. Do końca dnia w Warszawie powinno być pięknie, słonecznie, przyjemnie, i całkiem ciepło, maksymalnie na termometrach, tak, okolice 22-23 kreski. Natomiast momentami rzeczywiście mogą pojawiać się jakieś chmury. One nie przyniosą jakichś takich solidnych opadów deszczu, ale te przelotne mogą jak najbardziej. Biometr nie jest korzystny, więc jeżeli czujecie się trochę gorzej niż zwykle, to jest tego powód, a nawet dwa, bo ciśnienie też ma się wahać.
27: Miejsca, które wakacyjnie pięknie byłoby odwiedzić i ludzie, z którymi wakacyjnie uwielbiacie spędzać czas. Lato na maksa w RMF Max. Irek Jakubek, witajcie.

0: Plażowe brzmienie Lata na Maxa w RMF Max to dzięki niemu Alex Warren. A kto potrzebuje na koniec wakacji zrobić sobie taki szybki remoncik? Uwaga, znalazłem kasę. 15 tysięcy złotych. Uczciwy znalazca odda temu, kto chce 15 tysięcy złotych. Dajcie znać, że chcecie wygrać te pieniądze, zgłaszając się do naszej zabawy. A teraz warto to zrobić podwójnie, a nawet razy 500 warto to zrobić teraz, bo teraz każde zgłoszenie mnoży razy 500, więc wysyłaj max na 7327, by wygrać 15 tysięcy złotych. Jedno zgłoszenie i 500 dodatkowych szans na 15 tysięcy złotych. Wyślij max na 7327.
1: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
1: Złotych. 15 tysięcy złotych.
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Teraz w Biedronce trwa Festiwal na Biału, pełen Twoich ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. We wtorek i środę wszystkie świeże mleka Mleczna Dolina 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. A jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L, 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji podczas Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
7: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus Janopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Janopol.
11: Myślisz, że znasz już Zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły Zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: kończy znakomicie. Bez końca w tytule. Oskar Cyms w RMF Max. Liwka zabrała nas w naszą wakacyjną trasę Max Tour. Dzisiaj oglądamy z nią najlepsze letnie miejscówki. Sprawdzajcie to na social mediach. Czy ekipa ciągle w trasie?
1: No i dojechaliśmy, jesteśmy w Mikołajkach, wioska żeglarska. Powiedz, Liwka, podobno spałaś całą podróż.
2: No tak.
1: Dobrze, czyli jesteś wyspana, gotowa na wszystkie atrakcje?
2: No, powiedzmy.
1: Dobrze, to bardzo... Widzisz to, co jest przed nami? Nie mówię o tym panu z aparatem, tylko o tych ludziach tam. To są twoi fani chyba, co?
2: Tak, ja ich bardzo lubię. Ja jestem też ich fanką.
1: No właśnie, uśmiechałem się od razu. Wpadajcie tutaj. My jesteśmy z Liwką właśnie w Mikołajkach, w porcie żeglarskim. Będzie można zagrać w różne gry z Liwką, w Cymbergaja. Będzie można popryć koraliki, będzie można przybić pionę i przede wszystkim być w dobrej, chillowej atmosferze. Jesteśmy tutaj w marinie, więc przybywajcie. And it goes.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
2: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
3: Klasa, a nawet klasyka.
2: Arab?
3: Też klasa.
4: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
5: Do zobaczenia w Warszawie, Dziwek.
4: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3400.

0: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
2: Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście, transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.

0: Więc jeżeli czujecie się trochę gorzej niż zwykle, no to jest tego powód, a nawet dwa, bo ciśnienie też ma się wahać.
1: RMF Max Warszawa.

Harry Styles w RMF Max, specjalnie dla tych, którzy już po urlopie, w pracy i też mają takiego Harry'ego, no niestety nie Harry'ego Stylesa, tylko Harry'ego Upa. Chodzi po firmie i tak Harry Up, że pospiesza. Tu się proszę zrelaksować, poczuć atmosferę lata na maksa. Będzie Grupson w najbliższy weekend w krasnym stawie. Będziemy także i my, RMF Max. Irek Jakubek, bardzo dziękuję za wspólny czas.

0: reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Od 19 sierpnia do 6 września spotkaj się z Autotorino Warszawa w Mercedes-Benz Studio. Czeka na Ciebie wyjątkowa strefa pełna atrakcji, m.in. poranny pilates i wieczorne live sessions z DJ-em. To doskonała okazja, by poznać świat Mercedes-Benz z bliska, spędzić miło czas tego lata. Szczegółowy harmonogram znajdziesz w naszych mediach społecznościowych. Autotorino Warszawa. Od 19 sierpnia do 6 września w Mercedes-Benz Studio. Plac Defilat. Do zobaczenia.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
2: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
3: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
3: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: I po reklamie.

0: Warszawa 95 i 8 FM.
1: Jest 13, jest Flash w RMF Max. Anna Łopuszańska, zapraszam. Przed południem na lotnisku Jasionka pod Rzeszowem wylądował samolot LPR z kolejną grupą poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Do Polski wróciło 12 osób, spośród 5, które w poniedziałek zostały przewiezione do rzeszowskich szpitali. 2 już zostały wypisane do domów. Po południowym fleszu mamy przepis na idealną imprezę z RMF Max. Już najbliższy weekend w Krasnym Stawie w ramach Lata na Maxa wystąpią dla Was Grupson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli i Maryla Radowicz. Wpadajcie, to tam czeka na Was najlepszy klimat lata, największe hity na żywo, najlepsi znajomi, no i nielimitowana radość.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Czego Warszawa może nauczyć się od Seulu, Londynu czy Paryża? Jak przywrócić rzekę miastu? Jak sprawić, by była dostępna dla mieszkańców? 3 i 4 września w Centrum Nauki Kopernik przedstawiciele miast, eksperci i praktycy z Polski i świata spotkają się podczas międzynarodowej konferencji United by Rivers Flow Friction Future. Zjednoczeni przez rzeki. Udział w konferencji jest bezpłatny. Wakacje trwają, właściwie to już końcówka dobrego, a my w RMF Max pytamy, czy stawiacie na aktywny wypoczynek, rowery, sporty wodne, czy może na tak zwane leżakowanie.
2: Lubi Pani aktywny wypoczynek?
3: Tak.
2: W jaki sposób?
3: No jest, jazdę przeważnie na rowerze, bo to najlepiej lubię.
4: Pół na pół. Trochę aktywnie, coś pozwiedzać i trochę poplażować.
5: Nie ma gdzie wyjeżdżać, po co, bez sensu, ze stówką, także lepiej się iść w domu. No.
6: Bardzo aktywnie lubię spędzać, chociaż czasami ten aktywny odpoczynek jest bardzo męczący, więc czasami przyda się też leżenie na łóżku, wyciągnięte nogi do przodu i po prostu taki spokojny, błogi odpoczynek.
1: O Wasze typy pytał Łukasz Zakrzewski. To wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści wracamy do Was punktualnie o godzinie 14. Bądźcie z nami cały czas. A teraz sprawdźmy, co tam ciekawego rysuje nam się na pogodowych mapach na dziś i na jutro. Prognoza pogody dla Warszawy. Jakie obrazki rysują nam się za oknami dla Warszawy? No, jest raczej słonecznie. Gdzieś tam momentami zaczynają pojawiać się jakieś chmury, ale na razie jeszcze nie groźne. No, późnym popołudniem albo wieczorem może gdzieś tam z nich trochę popadać, ale to będą takie przelotne opady. Niegroźne, nie będzie burzy, tak twierdzą specy od meteo, a na termometrach tak do 22-23 stopni maksymalnie. Wiatr wieje słabo, chwilami wzrasta do umiarkowanego, biometr niekorzystny.
7: Chodźcie, zrobimy sobie coś miłego po 13 w RMF Max.
8: Co?
7: Zerkniemy w kalendarz i sprawdzimy, kiedy mamy następny urlop.
8: O, ja mam we wrześniu.
7: Z tego, że niektórzy
8: 2027.
7: Mamy do czego odliczać. To jest lato i wszystko gra.
8: Lecimy z Wami w składzie Karina Incińska, Dawid Mięsek do 17.

0: jakby kto pytał. Po 13:00 wszystko dobrze u Aloka i Jennifer Lopez w RMF Max.
1: Everything's fine. No chciałbym, żeby tak Jennifer Lopez mi wyszeptała do uszka. Everything's fine, Dawid.
0: Naprawdę?
1: Wszystko dobrze.
0: A nie wolałbyś dzisiaj, żeby ktoś powiedział ci tak do uszka? Proszę bardzo, tu jest twoje 15 tysięcy złotych.
1: A wolałbym.
0: No widzisz, ty nie możesz, ale za to ktoś dzisiaj może usłyszeć. I to od nas, ode mnie albo od ciebie, od nas razem, że właśnie zgarnia 15 tysięcy złotych pod warunkiem, że no najpierw wykonać ten pierwszy krok w naszą stronę.
1: Właśnie, jeżeli chcecie usłyszeć od nas, proszę bardzo, tu jest twoje 15 tysięcy złotych, to najpierw ślij hasło max pod 7327 za 369 albo zapraszam. Zapraszamy na www.rmfmax.pl, tam też można, a nawet trzeba dołączyć i to teraz.
0: W szczególności, że właśnie w tym momencie każde twoje zgłoszenie na rmfmax.pl i ten SMS też z hasłem max pod 7327 mnożymy ile? 600 razy!
1: 600 razy większa szansa na zgarnięcie wakacyjnych nagród albo grubej kaski 15 tysięcy złotych nawet i wtedy naprawdę będzie everything's fine i końcówka wakacji będzie fajna i wszystko będzie fajnie i będzie pięknie i będzie super i będziesz się cieszyć z kasy na koncie.
0: Przekonaj się o tym sam albo sama, wbijając na rmfmax.pl.
1: Albo śląc hasło max pod 7327. RMF
2: Max. Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
9: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
10: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
9: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
10: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
9: No w Brikomanie, a gdzie?
11: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
14: Play.
15: Ej, wstajesz rano?
16: No to słuchaj, nie jesteś sam.
17: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
18: Siemano rano.
17: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
19: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarny. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jak śmiganie na żaglach. Jak wypad nad wodę.
3: Jak wakacje last minute.
4: Tak brzmi lato na maksa.
5: Warszawa 95 i 8 FM. I'm a fireball.

0: coś czuję, że tam z tyłu w samochodzie to tam się od razu głośniej teraz zrobiło. Wo-o-o, śpiewane na cały regulator, bo to mrozu i złoto w RMF Max.
1: Kurki samochodowe, to lubimy. Słuchajcie, na portalach aukcyjnych czytam sobie kwitnie handel, no tego bym nie zgadł, że czymś takim ludzie handlują.
0: Czyli?
1: Fałszywymi testami ciążowymi.
0: O, to jest wo-o-o
1: dopiero. No tak, patrzysz na taki test i wo-o-o. Chodzi o to, że dziewczyny sobie kupują, żeby wymóc, prawda, oświadczyny, zaręczyny na swoich chłopakach, żeby ich tak zmobilizować. Pokazują te dwie kreski i proszę bardzo, dawaj pierścionek.
0: Klękaj.
1: No, ja sobie myślę, że owszem, to trochę wymusza, zwiększa ten, ale populację palaczy w naszym kraju.
0: Dlaczego?
1: Dlatego, że patrzysz na taki test i mówisz, a ja chyba muszę iść po zapałki.
0: Ale przecież ty nie palisz.
1: Nie, ja muszę iść po zapałki. Ja tylko się spakuję. 20 lat później wraca, nie było.
0: No chyba, że właśnie ktoś z was ma uczciwe dwie kreski na tej
1: kratki.
0: No to co?

0: Take Me Back w RMF Max, Kygo i Max Magnon. Jeden z tych unikalnych numerów, które można zagrać i na Tomorrowland, i na pikniku country w Mrągowie.
1: Na maksa pozytywne, ale słuchaj, ja muszę się tutaj umówić z pogodą. No. Pogodo, umawiamy się.
0: No.
1: Do końcówki tygodnia słonecznie i bez deszczu, okej? Okay?
0: Okay. A jak dotychczas szło z tymi umowami? Prognoza za chwileczkę, po niej Ed Sheeran.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić ten...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

Masz 57% taniej, a mleko UHT 2% łaciate 1 litr, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy. Ważne bramki. Ważne linki.

0: Soko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
2: Klasa, a nawet klasyka.
1: Arab?
2: Też klasa.
3: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
4: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
3: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
9: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
10: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
11: Pan Rembiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
11: No to życzę szczęścia.
12: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
13: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Jakie obrazki rysują nam się za oknami dla Warszawy? No, jest raczej słonecznie. Gdzieś tam momentami zaczynają pojawiać się jakieś chmury, ale na razie jeszcze nie groźne. No, późnym popołudniem albo wieczorem może gdzieś tam z nich trochę popadać, ale to będą takie przelotne opady. Niegroźne, nie będzie burzy, tak twierdzą specy od meteo, a na termometrach tak do 22-23 stopni maksymalnie. Wiatr wieje słabo, chwilami wzrasta do umiarkowanego, biometr niekorzystny.
16: RMF Max, Warszawa.

0: Ostatnio może trudno było w to uwierzyć, ale to wciąż sezon letni. Sezon od Dawida Podsiadły w RMF Max. Bardzo się dobrze bawią pewnie już tam w Mikołajkach. No kto? No to powiedz kto.
1: A no tak, Liwka razem z ekipą RMF Max. Dzisiaj kolejna odsłona naszego wakacyjnego cyklu Max Tour. Zabieramy Liwkę, ale także i was, naszych słuchaczy i słuchaczki, do Mikołajek.
0: Na Mazury.
1: Dokładnie, co tam się dokładnie dzieje, no to
0: niedługo, kochani, sprawdzimy.
1: Sami musicie to usłyszeć, tego się nie da słowami opisać.
0: Ale jak jesteście blisko Mikołajek albo Starych Sadów, łapcie ekipę RMF Max, oni tam krążą.
1: A jeżeli jesteście w drodze, to na pewno ich jeszcze dzisiaj na antenie RMF Max usłyszycie. Za chwilę najnowsze wiadomości, ale jeszcze wcześniej nowość od Armina Van Burena.
2: To jest nowość RMF.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tam w lato lecimy tak. Latem gramy tak.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Od 19 sierpnia do 6 września spotkaj się z Auto Torino Warszawa w Mercedes-Benz Studio. Czeka na Ciebie wyjątkowa strefa pełna atrakcji, m.in. poranny pilates i wieczorne live sessions z DJ-em. To doskonała okazja, by poznać świat Mercedes-Benz z bliska, spędzić miło czas tego lata. Szczegółowy harmonogram znajdziesz w naszych mediach społecznościowych. Auto Torino Warszawa. Od 19 sierpnia do 6 września w Mercedes-Benz Studio. Plac Defilad. Do zobaczenia.
2: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
7: I o czym teraz myślisz?
8: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. 2 bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2+2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
13: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1+1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
14: Pan Rębiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
14: No to życzę szczęścia.
15: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
16: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
18: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
19: Zdrowit.
20: I po reklamie.
21: Punktualnie 14 w RMF Max oznacza flash i pogodę. Anna Łopuszańska, zapraszam. Ze 120 do 130 tysięcy złotych ma zostać podniesiony drugi próg podatkowy, zapowiedział premier. Donald Tusk poinformował, że wraz z ministrem finansów Andrzejem Domańskim przygotował propozycję zmian podatkowych, które miałyby zacząć obowiązywać od przyszłego roku.
22: Dla tych, którzy przekroczą 130 tysięcy i osiągną zarobek między 130 a 150 tysięcy, mówimy cały czas o płatnikach PIT-u oczywiście, Przygotowaliśmy stawkę 24%.
21: Premier zapowiedział też podwyżki podatków, które mają sfinansować te propozycje, w tym wyższy CIT dla największych firm.
0: Słuchacie RMF Max.
21: Warszawscy drogowcy w ten weekend mają działać na Wisłostradzie na Powiślu Grójeckiej przy Bitwie Warszawskiej 1920 i przy fragmencie trasy Łazienkowskiej. W czasie asfaltowania Wisłostrady w kierunku Mokotowa od Grodzkiej do tunelu zmotoryzowani muszą liczyć się z utrudnieniami. Jezdnia zamknięta zostanie w piątek o godzinie 20. Od Grodzkiej do tunelu kierowcy pojadą jedną jezdnią w obu kierunkach. W stronę Bielan będą dwa pasy, w kierunku Mokotowa jeden. Objazd poprowadzi przez most Łazienkowski lub Poniatowskiego do wału Miedzeszyńskiego, Wybrzeżem Szczecińskim i Helskim do mostu Gdańskiego. Kierowcy mogą ominąć utrudnienia także ulicą Krasińskiego przez plac Wilsona do Mickiewicza, Andersa i trasy Łazienkowskiej. Nowa nawierzchnia będzie gotowa w poniedziałek. A my dziś w RMF Max zachęcamy Was do robienia czegoś nowego w te wakacje. No i mówimy o sportach przede wszystkim. Dziś o karate.
1: Myślę, że po prostu trzeba wstać z fotela, przyjść, zobaczyć, a to już myślę, że te endorfiny są nieporównywalne do czegoś, co można zrobić w domu, w zamkniętym pomieszczeniu czy przed komputerem.
19: Dla Was karate to także był sposób na życie?
23: No, zaczęliśmy bardzo w młodych latach i wszyscy myślą, karate to walka. Karate to jest styl życia.
21: Mówili trenerzy Mikołaj Sieroń i Rafał Waligórski. Rozmawiał Przemek Wałczyński. Na niebie dziś przeplatanka słońca i chmury z przewagą tego pierwszego, chociaż już tak późnym popołudniem to chmury zaczną rządzić. No niestety i też mogą pojawić się jakieś takie przelotne opady deszczu, ale nie solidne na szczęście. Biometr nie jest korzystny, to oznacza, że z samopoczuciem nie będzie najlepiej, a ciśnienie ma się wahać. Jeśli chodzi o termometry, one pokazują całkiem przyjemne wartości, tak okolice 22, 23 kreski maksymalnie. Wiatr wieje słabo, chwilami umiarkowanie.
24: Ja się już dzisiaj zdążyłem, słuchajcie, wzbogacić o 12 zł i 50 groszy.
25: Aha, a jak?
24: No, sprzedałem 25 butelek.
25: Nie wiem, czy mam ci gratulować, czy mam się z tobą rozpłakać?
24: Gratulować o tym, jak zgarnąć prawdziwe pieniądze, nawet miliardy i dlaczego my nie będziemy miliarderami, to za chwilę sobie w RMF Max powiemy, a na razie lecimy z muzą.
25: Karina Nicińska i Dawid Wiązek do 17 razem z wami, a przed nami How Does It Feel? Jakie to uczucie być człowiekiem bogatszym o 12 zł?
24: I 50 groszy. Świetnie.

0: sobie nic w życiu nie porobić, a się wzbogacić. Takie mi myśli przychodzą, kiedy słyszę Happiness is so sad od Swedish House Mafia i Licky Lee w RMF Max. Da się?
1: Ciekawa sprawa, słuchajcie, Zbigniew Jakubas, jeden z najbogatszych Polaków, miliarder, pokazał w trakcie wywiadu telewizyjnego coś na swoim telefonie, tam filmik pokazywał i internauci szybko znaleźli, że pan Jakubas posiada owszem iPhone'a, ale takiego sprzed 10 lat, wartego kilkaset złotych, nie? A mówimy o miliarderze. I Karina, jaki masz telefon? Jaki masz telefon?
0: No iPhone'a. No zdecydowanie nowszego.
1: No i dlatego nie będziesz miliarderką, bo na głupoty wydajesz. No
0: znowu. Ale wy możecie się dzisiaj za to wzbogacić.
1: Może nie o miliardy.
0: Ale o 15 tysięcy złotych, a to już jest fajna kwota.
1: I nieważne, jaki macie telefon, z każdego przyjmujemy SMS-y z hasłem MAX pod 7327 za 369 albo zgłoszenia online na www.rmfmax.pl.
0: W szczególności, że teraz wasze szanse na zgarnięcie nawet 15 tysięcy złotych, i to jeszcze dzisiaj, przypominam, rosną 560 razy.
1: No tak swoją drogą, od tych 15 tysięcy złotych to się może przecież zacząć fortuna, mogą się zacząć miliardy. Dobrze zainwestować?
0: Inwestycja.
1: I
0: dokładnie.
1: Będzie pięknie. No ale najpierw trzeba te 15 koła zgarnąć.
0: Zainwestujcie w swoje szczęście już teraz, wysyłając nawet jednego SMS-a z hasłem MAX pod 7327, którego my pomnożymy teraz 560 razy.
1: Dokładnie tak samo ze zgłoszeniami online na www.rmfmax.pl. Tylko 10 minut rundy bonusowej, także szybciutko.
0: Dawaj, kasa czeka.
2: RMF Max. Reklama.
3: Eurola, wszystko cię stać. Eurorama, ty masz, kupuj.
4: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
9: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
10: Pora na wakacje.
9: Pora na hybrydę z rabatem.
11: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: Teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: I po reklamie.
5: Po swojemu.
3: Na spontanie.
5: Na luzie.
6: Zawsze na maksa. A to na maksa.
3: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: prosto z pomostu. Fuka i Liwka w ramach projektu Enklawa w RMF Max i na tym pomoście też jesteśmy dzisiaj.
1: Bo w ramach Max Tour na pomoście w Starych Sadach Liwka i Piotrek Ambroże.
2: Przyjechaliśmy tutaj dlatego, bo mówiłaś, że bardzo nostalgicznie kojarzą ci się Mazury. Z wyjazdami rodzinnymi. Masz o tym trochę więcej powiedzieć, jak to wyglądało?
3: Znaczy, można to nazwać wyjazdami rodzinnymi, ale w zasadzie to były wycieczki szkolne, bo byłam dwa razy na żaglach. I no, za pierwszym razem się mega stresowałam w ogóle, jak były przechyły, to chodziłam z jednej strony na drugą, siadałam tam i takiego misia swojego ściskałam, bo no, to było przerażające dla mnie, tym bardziej jak moja mama jest po prostu, o Jezu, mama zawsze jakimiś wszelkimi zmartwieniami się musi ze mną podzielić, więc tam mówiła, że biały szkwał i tak dalej. I ja tak, Jezu, nie, to już jest to na bank. My zginiemy, my utoniemy. No, ale bardzo dobrze wspominam po prostu te wycieczki.
2: Słuchajcie, jak chcecie, zapraszamy serdecznie ekipa Maxa i Liwka. Jesteśmy w Starych Sadach. Za chwilę koncert akustyczny Liwki.
1: Jak macie blisko, to wpadajcie do Starych Sadów.
0: Ale to wszystko też możecie zobaczyć na naszych socialach RMF Max. Wpadajcie koniecznie.

0: reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kaufland jest!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
6: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie

0: suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Zdrowit. Z zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za Twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
2: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. 2 bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2+2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: i po reklamie.
1: Na luzie.
2: Bez granic.
1: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.

0: na niebie dziś przeplatanka słońca i chmury z przewagą tego pierwszego, chociaż już tak późnym popołudniem to chmury zaczną rządzić. No niestety i też mogą pojawić się jakieś takie przelotne opady deszczu, ale nie solidne na szczęście. Biometr nie jest korzystny, to oznacza, że z samopoczuciem nie będzie najlepiej, a ciśnienie ma się wahać. Jeśli chodzi o termometry, one pokazują całkiem przyjemne wartości, tak okolice 22, 23 kreski maksymalnie. Wiatr wieje słabo, chwilami umiarkowanie.
1: RMF Max.
2: RMF Max, Warszawa.

0: Oczywiście, że to nie moje, panie oficerze, ktoś mi podrzucił. Jamal i Policeman. Słuchajcie, RMF Max, prawie 15 na zegarach.
1: 18 dzień sierpnia 2026.
0: Znaczy wczoraj.
1: Znaczy wczoraj. Zapamiętajcie tę datę w kalendarzu bardzo mocno, bo uwaga. No. Na Nadwiślańskiej w Krakowie padł absolutny rekord wyrzuconej choinki.
0: Znaczy, że teraz się pozbyli choinki
1: świątecznej. Dokładnie tak, wyobrażasz to sobie? Niektóre związki nawet tyle nie przetrwały, co ta choinka w czyimś mieszkaniu.
0: No może dzieci się zżyły.
1: Może tak.
0: Ale już mogli zostawić do najbliższych świąt. No, bliżej niż dalej.
1: No umówmy się, to już nawet nie chodzi o ten świąteczny klimat w połowie sierpnia, bo to już naprawdę pełnoprawna lokatorka. Jakieś imię może? RMF Max. Gdyby ktoś pytał, do świąt Bożego Narodzenia zostało nam 127 dni.
0: O!

0: Reklama.
1: Mega, Marian, co
0: ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Cafe d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
7: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
8: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
9: Sanostol?
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
15: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
17: Tak brzmi lato na maksa.
18: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
19: Jest 15 w RMF Max, czas na Flash Sport i pogodę. Anna Łopuszańska, zapraszam. Niecałe 2 tygodnie zostały do rozpoczęcia roku szkolnego. Uczniom i rodzicom przypominamy, że od 1 września w szkołach podstawowych nie będzie można używać telefonów komórkowych zarówno na lekcjach, jak i przerwach. Będą jednak 3 wyjątki.
20: Pierwszy wtedy, kiedy telefon jest potrzebny dla celów dydaktycznych. Drugi, kiedy jest potrzebny dla celów zdrowotnych, na przykład pomiar cukru. Trzeci to sytuacja, kiedy jest zagrożenie życia lub zdrowia lub mienia.
19: Z kolei w szkołach szkołach ponadpodstawowych podobne zakazy będzie mogła wprowadzić dyrekcja po konsultacjach z rodzicami i uczniami, przypomina Andrzej Kobylec, zachodniopomorski wicekurator oświaty.
18: Słuchacie RMF Max.
19: W warszawskiej prokuraturze przesłuchano Stu. Znany youtuber został sprowadzony z Wielkiej Brytanii do Polski. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące czynów o charakterze seksualnym wobec nieletnich. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Na dalszym etapie planowane będzie przeprowadzenie badań sądowo-psychiatrycznych z udziałem podejrzanego, a także seksuologicznych, co ma związek z czynami, o których popełnienie jest podejrzany. I na koniec, zanim o sporcie, no właśnie, pytamy o sport, a raczej o to, czy wolicie urlop spędzać aktywnie, czy może leniwie.
0: Jak już jedziesz na ten wypoczynek, to taki aktywny wypoczynek, czy chillout?
9: Bardziej chillout moim zdaniem.
21: Tak?
9: Tak.
21: I tak, i tak. I aktywnie i na chilloutcie.
9: Trochę roweru, troszkę spacerów, biegi może.
0: Lubi pani aktywny wypoczynek?
9: Tak, bardzo.
0: Lubisz aktywny wypoczynek?
22: Jak najbardziej, szczególnie tworzyć wydarzenia na wakacjach.
0: A może jakiś sport nad wodą, czy coś?
22: Tak, pływanie i próba nieutopienia się.
19: A o wasze typy dopytywał nasz reporter Łukasz Zakrzewski. Teraz już najnowsze informacje ze świata sportu, na które zapraszamy w imieniu Pauliny Michty. A tuż po tym oczywiście prognoza pogody, tylko dla Warszawy. Bądźcie z nami.
23: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
24: Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Cincinnati. Zmierzy się z francuską Diane Parry. Pierwszy i ostatni mecz zawodniczek odbył się na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Wtedy górą była Iga. Jak będzie dziś? Start meczu o 17:00. Nasi lekkoatleci nie zwalniają tempa, bo po Mistrzostwach Europy w niedzielę kolejne zmagania. Na Stadionie Śląskim Memoriał Kamili Skolimowskiej. Wystąpią m.in. Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda i Pia Skrzyszowska.
25: Nie jest to impreza mistrzowska, ale jedna z ciekawszych meetingów u nas w Polsce przed polską publicznością.
24: Mówiła Pia. Bilety na stronie RMF Max. Czas na piłkę nożną. W ostatniej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów same remisy. Dinamo Zagrzeb z norweskim Wikingiem 2-2, Fenerbahce z Lyonem 1-1 i bezbramkowy Lewski Sofia z AEK-iem Ateny. A co na transferowym rynku? Paul Pogba po roku odchodzi z AS Monaco, Rodri oficjalnie w Barcelonie. Na krajowych boiskach też wzmocnienia. Do Krakowi ma dołączyć tunezyjski skrzydłowy Tajew i belgijski napastnik Berthe. Za to jeden z najbardziej obiecujących młodych piłkarzy Patryk Preissner z Lecha Poznań na najbliższy sezon przenosi się do Stali Mielec.
23: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
19: Zerkamy ponownie na pogodowe mapy, a tam trochę więcej chmur gdzieś zaczyna się pojawiać późnym popołudniem, ale spokojnie, jakiegoś takiego wielkiego deszczu z tego nie będzie, natomiast popadać może, więc raczej bez parasola to ani róż, no chyba, że chcecie zmoknąć albo nie boicie się zmoknąć. Na termometrach maksymalnie tak do 22-23 stopni dziś. Wiatr wieje głównie słabo, chwilami będzie wzrastał do umiarkowanego. Natomiast jutro też pogodowa mieszanka i też bardzo podobne wartości.
26: Teraz chwila przerwy z myślą o tych, którzy już mają tyle kroków natuptanych po tej plaży od rana.
27: Ale też dla tych, którzy czekają na finisz pracy. Martin Garrix, Ed Sheeran.
26: Dawid Miązek.
27: Karina Niciska.
26: Cześć panowie.

0: Robin Schulz i Barbs, Better Times w RMF Max. Znasz, Karina, te pytania rekruterów, gdzie siebie widzisz za 10 lat?
1: Jedyna prawidłowa odpowiedź to jest na twoim miejscu, ale nie, nie pytaj mnie o to.
0: Nie, nie, nie, nie, ale teraz sobie wyobraź, co wydarzy się nie za 10 lat, tylko za 10 minut.
1: W RMF Max?
0: No.
1: Jezu, jak ja bym chciała usłyszeć po drugiej stronie, tak, tak, super, ale zrobiliście mi dzień.
0: A ja bym chciał powiedzieć, właśnie dajemy ci 15 tysięcy złotych, te pieniądze są twoje. Słuchajcie, tak może być, bądźcie czujni, jeśli dołączaliście dzisiaj do zabawy, bo już niedługo finał zabawy. Casa de Palma.
1: Losie, szczęście, daj nam to za chwilę, błagam. Umowa, deal, jedziemy?
2: Max. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Lesmes. Less stress.
15: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
16: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
17: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
18: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
19: I po reklamie.
20: Jak ognisko na działce.
21: Jak wieczór na rolkach.
22: Jak leżenie nad rzeką.
23: Tak brzmi lato. Na maksa.
24: Warszawa 95,8 FM.

0: Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Niektórzy może jeszcze w pracy, inni na zakupach, inni odliczają minuty do końca pracy, inni w drodze po pracy do domu komuś właśnie. Za chwilę zrobimy przyjemną niespodziankę.
2: No i mamy już sygnał, taki inny trochę.
1: Tak, taki niestandardowy, nie? No dobra, czekamy na halo.
3: Tak.
1: No dzień dobry, Karina, Dawid, RMF Max dzwoni.
2: Jak masz na imię?
3: Ja mam na imię Jan.
1: No cześć Jan, witamy cię.
2: Dokąd się dodzwoniliśmy?
3: Obecnie mieszkam w Anglii.
1: A w Anglii, a to by nam wyjaśniało ten niestandardowy sygnał. No
2: słuchaj,
1: dobra, fajnie.
2: Janek, bo żeby nie przedłużać, bo podejrzewam, że jesteś też w wielkich emocjach, w końcu to finał zabawy Casa de Palma, to my szybciutko wytłumaczymy ci zasady. Masz 26 palm do wyboru. W każdej palmie na samej górze jest kokos, w którym jest nagroda, ale to ty musisz wybrać numer palmy.
3: Ja wybieram numer 3, 3 wybiorę, jeśli można prosić za co.
2: No oczywiście, że można. Ostatecznie.
3: Tak, ostatecznie 3.
1: Zaznaczamy 3, dobrze. Znaczy zaznaczamy, co my tu mamy zaznaczać. My potrząsamy palmą numer 3. No i o, leci, dobra. Mamy kokos dla ciebie. A cóż to w tym kokosie się skryło? To mogą być nagrody rzeczowe, może być kasa. I w tym wypadku będzie to, słuchaj, nagroda rzeczowa. Nie byle jaka. Słuchaj, czy ty w tej Anglii to oglądasz często telewizję?
3: Jeśli mam możliwość, to tak.
2: No to słuchaj, na pewno ci się taka nagroda przyda.
1: Bo teraz nie będziesz miał telewizora, tylko teraz będziesz miał prawdziwe kino domowe w domu. W kokosie numer 3 znajduje się JBL Bar. Nagroda jest twoja.
2: Gratulujemy!
3: Bardzo dziękuję.
1: Zadowolony?
3: Bardzo jestem zadowolony, bo nigdy nic w życiu po prostu nic nie wygrałem, jak próbowałem, po prostu to nigdy...
1: No to się tym bardziej cieszymy, że pierwszy raz z RMF Max, no to trochę uśmiechu.
2: No ja tam słyszę jakieś lekkie wzruszenie.
3: Jestem wzruszony, bo pierwszy raz coś takiego mi się przytrafiło w życiu.
1: Gratulujemy ci jeszcze raz, pozdrawiamy cię
2: gorąco.
1: Buziaki,
2: papa.
3: Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia, do usłyszenia.
2: Dzięki.
1: No i słuchajcie, wam się też może przytrafić. Mogło być tak, że jeszcze w życiu nic nie wygraliście, ale ten pierwszy raz będziecie mieć z RMF Max.
2: I niech to będzie teraz wasz znak od losu, że to jest wasza chwila, więc wchodźcie do gry już teraz o kolejne, kto wie, nawet 15 tysięcy złotych z hasłem Max pod 7327 za 3,69.
1: A takim JBL barem to by też człowiek nie pogardził. Albo można zgłosić się online na rmfmax.pl.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Matt Sombra, My Body Isn't Ready. Tak się gra w RMF Max. Słuchajcie, na tanią kawę w polskich kawiarniach, co już dawno nie ma co liczyć, a niedługo nawet tak. Do Włoch po tanią kawusię nie będzie po co lecieć.
1: O tym powiemy wam już za chwilę, ale jeszcze wcześniej sprawdzimy, czy pogoda w Polsce przynajmniej tak dobra jak we Włoszech, oby w najnowszej prognozie. Zostańcie z nami. RMF Max.
2: Reklama.
3: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę. A 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra, 2 na osobę. Kaufland.
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play.
8: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Na lody, na plaży, z ekipą.
16: Leżąc.
15: Na chillowanko.
17: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
18: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
19: Zerkamy ponownie na pogodowe mapy, a tam trochę więcej chmur gdzieś zaczyna się pojawiać późnym popołudniem, ale spokojnie, jakiegoś takiego wielkiego deszczu z tego nie będzie, natomiast popadać może, więc raczej bez parasola, to ani róż, no chyba, że chcecie zmoknąć, albo nie boicie się zmoknąć, na termometrach maksymalnie tak do 22-23 stopni dziś, wiatr wieje głównie słabo, chwilami będzie wzrastał do umiarkowanego. Natomiast jutro też pogodowa mieszanka i też bardzo podobne wartości. We'll be right back.

0: takie przyjemne, jej, od razu ta końcówka pracy jakaś fajniejsza. Bauza i Magnetic w RMF Max.
1: Włoskie espresso drożeje tak szybko, wyobraź sobie, że Włosi coraz częściej rezygnują z kawy w kawiarni i zaczynają ją robić sobie w domu.
0: Co?
1: No.
0: Ale to co, to już koniec takiego tradycyjnego espresso?
1: No, może jeszcze nie, ale jeśli kawa przy barze dalej będzie drożeć w takim samym tempie, no to za chwilę to espresso to chyba będzie się na raty zamawiało.
0: A cappuccino?
1: No, cappuccino to już generalnie będzie w ogóle dla klasy wyżej. Będziesz mógł zapomnieć, ale znalazłam taką informację
0: o tym... Cappuccino jest dla zarządu.
1: Dokładnie. Za ile, jak myślisz, jesteśmy w stanie zapłacić za cappuccino w Zakopanem? O.
0: Dwie kawalerki w Warszawie i pół samochodu.
1: No prawie. 25 zł, słuchaj.
0: O,
1: za jedną kawusię z mlekiem tak naprawdę. Ale ja jestem zdania, że okej, niech na tyle kosztuje pod warunkiem, że ten barista poda mi ją, wysłucha o wszystkich moich problemach, jeszcze mnie pogłaska i powie, wszystko będzie dobrze.
0: Ciupaga się w kieszeni otwiera.
2: To jest nowość RMF Max.
0: Zalia z nami z nowością. Tylko kochaj mnie w RMF Max.
1: Za te 25 zł to też mógłby ten barista powiedzieć.
0: A jak?

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
9: Marina 5. Mieszkania przy Lesie Kabackim z widokiem na park. Nagdom Holding S.A. zaprasza do skorzystania podczas dnia otwartego w najbliższą sobotę z pakietu benefitów na wykończenie mieszkania, na konsultacje z doradcą kredytowym. Zdolność kredytową i najlepszą ofertę kredytu sprawdzimy od ręki. Ustalimy harmonogram 10.90, a miejsce parkingowe otrzymasz za złotówkę. Koszty notarialne pokrywa sprzedający. Marina 5. Mieszkania z widokiem na park. www.magdom.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: O 16:00 błyskawicznie najważniejsze i najciekawsze informacje tego popołudnia. Krzysiek Chwaliński, zapraszam na Flash RMF Max. Kolejnych 6 osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech wróciło do Polski. Ich stan jest dobry, zostały przewiezione do szpitali w Rzeszowie. Dzisiaj na lotnisku w Jasionce mają wylądować jeszcze 2 śmigłowce LPR-u z 6 kolejnymi Polakami. Tymczasem w węgierskich szpitalach nadal przebywa 5 osób, których stan nie pozwala na powrót do kraju.
3: 3 osoby w stanie ciężkim bądź bardzo ciężkim. Nie będzie możliwości transportu dla tych osób w tym tygodniu. To jest informacja zarówno od węgierskich i polskich lekarzy, ale będziemy prawdopodobnie organizować transport dla 2 osób, których stan się poprawił i prawdopodobnie będą wypisane w najbliższy piątek i będziemy organizować kolejny transport na piątek.
2: Zapowiadała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
4: To jest RMF Max.
2: Teraz krótko o cenach paliw. Minister energii obwieścił, że wszystkie ich rodzaje będą kosztować jutro nieco więcej niż dziś. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 49 groszy. Za litr oleju napędowego 7 zł i 52 grosze. W Chorwacji zatrzymano mężczyznę podejrzanego o wysadzenie w 2022 roku gazociągu Nord Stream. Poinformowała o tym prokuratura federalna Niemiec. Według agencji DPA to obywatel Ukrainy Wołodymir Żurawłow, którego wydania niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości odmówił polski sąd jesienią ubiegłego roku. Ukrainiec ma zostać przetransportowany do Niemiec, gdzie ma stanąć przed sądem. Polskie siatkarki w sobotę w Stambule rozpoczną walkę o medale Mistrzostwa Europy. Polki na początku turnieju zmierzą się z mniej wymagającymi rywalkami, a na zakończenie fazy grupowej zagrają z Niemkami i Turczynkami. W 2003 roku Polki na Mistrzostwach Europy, także w Turcji, tyle że w Ankarze, sięgnęły po pierwsze w historii złote medale.
5: Rano jeszcze piękne słońce, no ale pogoda psuje się w podwieczór już, właściwie późnym popołudniem. Natomiast jeśli chodzi o opady deszczu, takich solidnych się nie spodziewają specy od meteo, ale popadać może. Może też powiać trochę silniej momentami. Jeśli chodzi o termometry, one wskazują dziś tak okolice 22 kreski maksymalnie, natomiast te podmuchy wiatru, mocniejsze chwilami, powodują, że jest trochę chłodniej niż pokazują termometry.
6: Hej ho, hej ho, z roboty by się szło.
7: A tym bardziej, że do weekendu bliżej niż dalej. Środa, godzina 16, jest pięknie i jest lato i wszystko gra.
6: Karina Nicińska,
7: Dawid Mianzek, Shakira z nami, daj.

0: Alex Warren i Passenger w RMF Max, chociaż tu pewnie bardziej o pasażerkę chodzi.
1: Urodzeni, by spędzić życie na korcie, a spędzają życie przed Excelem. Dajcie w tym momencie głośniej, bo Iga Świątek dzisiaj gra z francuską Dayane Paris i to będzie, uwaga, jej 8 mecz w ciągu 13 dni.
0: No, że niby zmęczona, tak?
1: No wiesz, niektórzy po 8 spotkaniach towarzyskich w 13 dni to najchętniej by wszystkim odpisywali: nie mogę, zarobiona jestem.
0: A słuchajcie, są lekarze, którzy w ciągu 13 dni to mają 30 całodziennych dyżurów, także można, można.
1: A Iga dzisiaj idzie grać, zobacz, kolejny mecz. Ja nie wiem, z czego ta dziewczyna jest zrobiona, ale ja bym to chętnie poprosiła też w kapsułkach najlepiej.
0: Ze stali. Początek meczu o 17, jak się tam nic nie przedłuży.
1: Dawaj, Iga. My odpoczniemy za cię.

0: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
3: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
4: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
5: Od 19 sierpnia do 6 września spotkaj się z Autotorino Warszawa w Mercedes-Benz Studio. Czeka na ciebie wyjątkowa strefa pełna atrakcji, m.in. poranny pilates i wieczorne live sessions z DJ-em. To doskonała okazja, by poznać świat Mercedes-Benz z bliska, spędzić miło czas tego lata. Szczegółowy harmonogram znajdziesz w naszych mediach społecznościowych. Autotorino Warszawa. Od 19 sierpnia do 6 września w Mercedes-Benz Studio. Plac Defilac. Do zobaczenia.
6: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus Jannopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Jannopol.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Osobne są świetnie, ale razem to już taka ekipa. Gibbs, Kukon i Jonathan Tymasz w RMF Max.
1: Nie uwierzysz, co właśnie czytam w mediach.
0: No?
1: Że media odkryły zupełnie nowy turystyczny trend, który polega na tym, że turyści podczas wyjazdów wakacyjnych za granicę zaglądają do lokalnych sklepów, żeby sprawdzić, co tak naprawdę znajduje się na półkach w danym kraju.
0: Ale co w tym jest nowego?
1: No właśnie, nic! Odkryli coś, co przecież robimy od zawsze, bo jak można ufać wakacjom, dopóki się nie wejdzie i nie sprawdzi, jaki smak chipsów znajdziesz na półce?
2: A no, oczywiście, że tak. To ja proponuję zupełnie nowy wakacyjny trend, ale taki szokujący, słuchajcie.
1: No.
2: Na wakacjach korzystamy z toalety.
1: Wow. Albo jak jest gorąco, to słuchaj, nie uwierzysz.
0: No.
1: Założysz se na nogę klapki.
2: Nie! To czekaj, ostatni, najnowszy trend, słuchajcie. Jak jesteśmy nad morzem, kąpiemy się i opalamy. Another 54 Ultra z nowym trendem, talk to you.
1: Nie ma sprawy, media. Sezon ogórkowy.

0: No niby popołudnie już takie późniejsze, a tu sam środek wieczornej letniej imprezy na plaży. Tam nas zabrał Silva Bampa tym numerem On Tonight w RMF Max.
1: I kto wie, może tam też zabierze was za chwilę Michał Siwek z Justyną Borycką w kanale nadawczym. Ja bym się dała im porwać po 17.
0: Dajcie się porwać po 17. Oni przejmują studio. My wracamy do was jutro od 13. Karina Nicińska
1: i Dawid Miązek. Trzymajcie się.
0: Do jutra. Siaki, cześć.
1: Pa, pa.
2: Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
3: mega,
2: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Od 19 sierpnia do 6 września spotkaj się z Auto Torino Warszawa w Mercedes-Benz Studio. Czeka na Ciebie wyjątkowa strefa pełna atrakcji, m.in. poranny pilates i wieczorne live sessions z DJ-em. To doskonała okazja, by poznać świat Mercedes-Benz z bliska, spędzić miło czas tego lata. Szczegółowy harmonogram znajdziesz w naszych mediach społecznościowych. Auto Torino Warszawa. Od 19 sierpnia do 6 września w Mercedes-Benz Studio. Plac Defilat. Do zobaczenia.
10: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi Ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
11: Nie szukaj wymówek, szukaj okazji. A tych na mieszkania w Park Leśny Rembertów nie brakuje. Rabat do 50 tysięcy, garaż za złotówkę, harmonogram 2080. Sprawdź pełną ofertę mieszkań i wybierz promocję dla siebie. Dowiedz się więcej w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
12: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Jak długi dzień pełen słońca.
17: Jak wypad nad wodę.
18: Jak ognisko na działce.
19: Tak brzmi lato na maksa.
9: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
2: Rano jeszcze piękne słońce, no ale pogoda psuje się w podwieczór już, właściwie późnym popołudniem. Natomiast jeśli chodzi o opady deszczu, takich solidnych się nie spodziewają specy od meteo, ale popadać może. Może też powiać trochę silniej momentami. Jeśli chodzi o termometry, one wskazują dziś tak okolice 22 kreski maksymalnie, natomiast te podmuchy wiatru, mocniejsze chwilami, powodują, że jest trochę chłodniej niż pokazują termometry.
15: RMF Max Warszawa.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze.

0: aplikacji. Więcej na uth.edu.pl.
1: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus i Jannopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Jannopol.
2: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
3: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
5: Marina 5. Mieszkania przy Lesie Kabackim z widokiem na park. Magdom Holding S.A. zaprasza do skorzystania podczas dnia otwartego w najbliższą sobotę z pakietu benefitów na wykończenie mieszkania, na konsultacje z doradcą kredytowym. Zdolność kredytową i najlepszą ofertę kredytu sprawdzimy od ręki. Ustalimy harmonogram 10.90, a miejsce parkingowe otrzymasz za złotówkę. Koszty notarialne pokrywa sprzedający. Marina 5. Mieszkania z widokiem na park. www.magdom.pl.
6: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: po 17 w RMF Max. Zapraszamy na Flash. W nim krótko o tym, co najciekawsze w środę po południu. Krzysiek Chwaliński, zaczynamy. Popularny youtuber stół z prokuratorskimi zarzutami. Dotyczą afery Pandora Gate, a konkretnie rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Stuart B. nie przyznał się do winy i odmówił składania zeznań.
1: 34-latek do prokuratury przyjechał prosto z aresztu. Przypomnę, że trafił tam tydzień temu po tym, jak sprowadzono go do Polski z Wielkiej Brytanii. Tam też był w areszcie, czekając na ekstradycję do kraju.
2: Prokurator jeszcze dziś skieruje wniosek do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa o utrzymanie stosowania tymczasowego aresztowania, który miał związek z poszukiwaniem podejrzanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wdrożeniem listu gończego oraz europejskiego nakazu aresztowania.
1: Mówi prokurator Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. YouTuberowi grozi 15 lat więzienia.
0: A tematem zajął się Michał Radkowski. Teraz Dolny Śląsk. Agenci CBA sprawdzają w jeleniogórskim ratuszu procedurę wydawania przedsiębiorcom zaświadczeń po powodzi z 2024 roku. Dokumenty były podstawą do otrzymania wsparcia po kataklizmie. Kontrole są prowadzone w związku z informacjami o nieprawidłowościach. Iga Świątek znowu na korcie. Za chwilę rozpocznie spotkanie czwartej rundy turnieju WTA w Cincinnati. Przeciwniczką francuska Diane Parry. Co o niej wiemy?
3: Parry jest niecałe 2 lata młodsza od Świątek, ale jej kariera nie rozwija się tak dynamicznie. Dopiero w tym sezonie osiągnęła największy sukces w turnieju wielkoszlemowym. Awans do czwartej rundy Rolanda Garrosa, ale nijak ma się to do 4 wygranych Polki w paryskim turnieju. Do tej pory tenisistki zagrały ze sobą tylko raz, ponad 2 lata temu na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. I wtedy bardzo pewnie bez straty seta wygrała Iga Świątek. Jeśli Polka potwierdzi świetną dyspozycję, wydaje się, że dziś rezultat może być taki sam.
0: I mocno będziemy za to trzymać kciuki, a mówił Cezary Dziwiszek. W RMF Max czas na prognozę pogody.
4: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
6: Dziś pogodowa mieszanka, bo jeszcze rano było pięknie, słonecznie, ale niestety później to chmury przejęły stery i te chmury zostaną z nami do późnego wieczora. Do późnego wieczora jeszcze też może popadać momentami. Jeśli chodzi o wiatr, on wieje słabo, chwilami jednak wzrasta do umiarkowanego i może nawet od czasu do czasu nieco silniej powiać. Przydadzą się parasole, no bo rzeczywiście gdzieś tam przelotnie może popadać. Również jutro czeka nas taka pogodowa mieszanka i podobne wartości na termometrach.
5: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa. W każdej chwili Max nadaje hit.
7: 5:02 w RMF Max. Czy ktoś z was kiedyś podróżował z balonami wypełnionymi helem w tramwaju i autobusie?
8: Ty!
7: Ja dzisiaj tak. I powiem szczerze, super doświadczenie. Polecam każdemu.
8: Myślałem, że rozwiniesz.
7: Max. Zajmujesz tyle miejsca, że nikt się gdzieś tam nie zbliża do ciebie i tak fajnie, no.
8: Nawet kontroler.
7: Nawet kontroler. Możesz uniknąć wielu rzeczy. Justyna Porycka, cześć. My tutaj do 20 w kanale nadawczym w RMF Max.

0: Tak, to prawda. Jest 8 minut po godzinie 17 i w tych okolicznościach nie można zareagować inaczej jak łapy w górę! Explosion Calvin i Remy w RMF Max.
1: Ale impreza w RMF Max. Na 9 minut po godzinie 17 tę imprezę jednak trzeba teraz brutalnie zastopować.
0: Bo to jest czas, żeby zapytać. O czym teraz myślisz? Messenger RMF Max. Dajcie znać, bo my się dopiero rozkręcamy, więc światło na tej imprezie jeszcze nie gasną, dopiero się rozpalają. 4 wejściówki do parku rozrywki w Zatorze. Jak co dzień u nas dzisiaj do zgarnięcia. Bardzo chętnie komuś z was je rozdamy. No tylko trzeba się podzielić swoją myślą.
1: Najbardziej kreatywnie opisane myśli i ich autorzy zgarniają taki poczwórny pakiet zaproszeń do Zatoru, do parku rozrywki, więc zapraszamy na Messenger RMF Max.

0: Ogień, ogień. Fire, fire, czyli dwa ognie, to taka zabawa, w którą się grało w podstawówce, pamiętasz?
1: Pamiętam, tak, wow.
0: Tak było, rzucało się po prostu piłką, gdzie popadnie i szumnie nazywaliśmy to grą w dwa ognie. 17 minut po piątej w RMF Max i trochę o tych wspomnieniach z nastoletnich, szkolnych czasów nieprzypadkowo wspominamy, bo słuchajcie, okazuje się, że 70% milenialsów, ale też Gen Z-ek lubi spędzać teraz wakacje tak, żeby chociaż na chwilę się oderwać od internetu, od telefonu, od takiego normalnego spędzania czasu. Zabieramy na przykład telefony z klapką w takie podróże, albo po prostu usuwamy media społecznościowe, żeby poczuć klimat wakacji.
2: Po to, żeby nawiązać do tych wakacji, jakie przeżywaliśmy w latach 90. i na początku XXI wieku, jakaś jest nostalgia za tymi czasami. Za tym dzieciństwem milenialsów. Wychodzi tak na to, że ich dzieciństwo było tak zarąbiste, że tęsknią za nim nawet ludzie, którzy go nie przeżyli. Max.
3: Reklama. Mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes, less stress.
7: Halo Warszawa, może to dobry czas na zmianę? W Kauflandzie czekają na Ciebie nowe możliwości. Szukamy sprzedawców, kasjerów, liderów oraz menedżerów zespołu. Pełen etat czy tylko weekendy? Ty wybierasz. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie i bogaty pakiet benefitów. Dołącz do Team Kaufland. Wejdź na kariera.kaufland.pl i aplikuj już dziś.
8: I po reklamie. Na leżąco.
9: Na słodko.
8: Na długie wieczory.
10: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
11: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Na maksa. Maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: pulsujący gdzieś w serduszku bitw, latujący przez ucho i taka to właśnie, takie holistyczne podejście do leczenia mamy w RMF Max muzyką.
1: Wow, no, piękne.
0: Tak, no, ładnie pomyśliłem, nie? Ale strasznie naciągane.
1: Pokój i Liwka w projekcie Enklawa w RMF Max. Liwkę możecie zobaczyć tak na świeżutko, bo dzisiaj spędziła z nami dzień. Max on tour, Liwka na naszym Instagramie, jeszcze wszystkie relacje dostępne.
0: Ale ona jest śmieszna strasznie.
1: Mega, no
0: ja
1: fajna
0: nie znałem
1: dziewczyna.
0: Jej wcześniej, a teraz jak słucham sobie tych storek, które wrzuciliśmy na profil RMF Max, to mówię, śmieszna dziewczyna.
1: Sprawdźcie, zobaczycie, czy się z Michałem i ze mną zgodzicie, czy nie. Tylko tam za długo proszę w tych Instagramach nie siedzieć, no bo wiadomo, uzależnie.
0: No właśnie, i aktualnie w USA toczy się proces. On ruszył dokładnie dzisiaj. I ten proces ma dopiero ustalić podobno, czy Instagram i Facebook są zaprojektowane tak, żeby uzależnić.
1: Nie, niemożliwe. I żeby na przykład firma na tym zarabiała?
0: W sensie a skąd?
1: Nie, w ogóle po swoim czasie w telefonie tego nie widzę. Absolutnie, ale będziemy sprawdzać social media, żeby dać wam znać.

0: sama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Od 19 sierpnia do 6 września spotkaj się z Auto Torino Warszawa w Mercedes-Benz Studio. Czeka na Ciebie wyjątkowa strefa pełna atrakcji, m.in. poranny pilates i wieczorne live sessions z DJ-em. To doskonała okazja, by poznać świat Mercedes-Benz z bliska, spędzić miło czas tego lata. Szczegółowy harmonogram znajdziesz w naszych mediach społecznościowych. Auto Torino Warszawa. Od 19 sierpnia do 6 września w Mercedes-Benz Studio. Plac Defilat. Do zobaczenia.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
10: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
11: Trzęsiemy całą branżą. Dołącz do nas!
12: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
13: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
14: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: I po reklamie.
5: Na siebie.
11: Nad morze.

Dziś pogodowa mieszanka, bo jeszcze rano było pięknie, słonecznie, ale niestety później to chmury przejęły stery i te chmury zostaną z nami do późnego wieczora. Do późnego wieczora jeszcze też może popadać momentami. Jeśli chodzi o wiatr, on wieje słabo, chwilami jednak wzrasta do umiarkowanego i może nawet od czasu do czasu nieco silniej powiać. Przydadzą się parasole, no bo rzeczywiście gdzieś tam przelotnie może popadać. Również jutro czeka nas taka pogodowa mieszanka i podobne wartości na termometrach.

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: A Kamil przez naszą zabawę spóźni się do roboty, prawda Kamil?
2: No, już 10 minut dłużej, że jest w domu, niż mógł być. No, ale czekał na was telefon, no jasne.
3: No, daliśmy znać, że zadzwonimy, więc dzwonimy, ale musisz nam, Kamil, jeszcze wszystkim teraz opowiedzieć, o czym myślałeś, jak zapytaliśmy stop, o czym myślisz.
2: Kurde, no miał ochota pograć w Battlefielda 6, no ale muszę iść do pracy, bo dopiero nowego sobie kupił.
3: Ja znam to uczucie, jak masz to nowe.

0: to można grać godzinami, no.
1: Dokładnie, dokładnie. No,
2: Kamila, kiedy z tej roboty wracasz?
1: No mam na 18, myślę, że na 6 godzin, bo na kopalni robię, no to myślę, 0:30 wyjada, no to jakaś 1:20, może już pogrom.
2: A nie myśleliście, żeby tam na dole sobie playkę podłączyć?
1: Próbowali, mnie nie dojdzie zasięg, nawet radia nie idzie.
0: Najgorzej.
1: Kilometr mamy.
0: Akurat jak wrócisz, to myślę, że taka pierwsza w nocy to jest idealny moment, żeby sobie odpalić.
1: Bo dzieci już będą spali. No, to też mi trochę wolności radzie. Ale to ja od razu muszę pozdrowić w ogóle Bielszowice i Halymba.
0: Dobrze.
1: PGG, kopalnie Bielszowice, Halymba, pozdrawiam, bo sopy.
2: Dołączamy się w takim razie do pozdrowień, a ciebie, Kamil, wysyłamy windą do góry najpierw, a potem do Energylandii z 4 wejściówkami.
1: No i super, wiada trochę wyżej, nie wyda drużyna na dół jeździć.
2: No właśnie.
3: Sponsorem konkursu wakacyjne myśli jest właściciel Energylandii z 4-gwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
4: Piszę do ciebie, śpisz,

0: Reklama.
1: Jak raty to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Od 19 sierpnia do 6 września spotkaj się z Auto Torino Warszawa w Mercedes-Benz Studio. Czeka na Ciebie wyjątkowa strefa pełna atrakcji, m.in. poranny pilates i wieczorne live sessions z DJ-em. To doskonała okazja, by poznać świat Mercedes-Benz z bliska, spędzić miło czas tego lata. Szczegółowy harmonogram znajdziesz w naszych mediach społecznościowych. Auto Torino Warszawa. Od 19 sierpnia do 6 września w Mercedes-Benz Studio. Plac Defilad. Do zobaczenia.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: Nie szukaj wymówek, szukaj okazji. A tych na mieszkania w Park Leśny Rembertów nie brakuje. Rabat do 50 tysięcy, garaż za złotówkę, harmonogram 2080. Sprawdź pełną ofertę mieszkań i wybierz promocję dla siebie. Dowiedz się więcej w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
7: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie kabanos Exclusive Tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.
10: Bilet za bilet w Jura Parku Bałtów? Tak! Tylko do końca sierpnia kup bilet kompleksowy do Jura Parku i odbierz gratis bilet do Wioski Świętego Mikołaja lub na Halloween. A tego lata czekają na Was tuptozaury, interaktywne, tańczące dinozaury, nowe, prehistoryczne oceanarium 3D, safari ze zwierzętami i mnóstwo rodzinnej zabawy. Przyjdź teraz i wróć do nas po kolejną przygodę. Jura Park Bałtów. Kup bilet i zgarnij drugi gratis. Poleca RMF Max.
11: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Auto GT. Warszawa, ulica Połczyńska 95.
12: I po reklamie.

0: Zaglądamy do pogody. Witajcie, tu Fiałas. Wieczorem w Warszawie temperatura będzie łagodnie spadać. Aktualnie mamy około 21-22 kresek powyżej zera, ale po 20 może być już 19. Sytuacja na niebie zróżnicowana. Chmury miejscami przeważają, jednakże nie zabraknie krótkich przejaśnień. Wieczór raczej się nie popsuje. Nie powinno padać. W nocy termometry pokażą 13-14 stopni. Jutro znacznie cieplej i to pociesza, bo nawet 24 stopnie zobaczymy jutro na termometrach.
1: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
2: Hity na maksa. Jak zawsze przed startem zagadkowej środy, rozgrzewkowa zagadka.
3: Aha.
2: Ja idę dziś grać w piłkę pierwszy raz od 7 lat. Zagadka brzmi: kto jutro będzie jęczał z bólu?
3: No raczej ty.
2: No raczej ja, no. No raczej ja.
3: Raczej ty, ale mam nadzieję, że obejdzie się bez większych kontuzji, bo jesteś tu potrzebny. Siwek i Borycka z wami do 20 w RMF Max.

0: Cake by the Ocean w RMF Max.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Wreszcie jest, wreszcie nadeszła, wreszcie jest szansa pogimnastykować mózg.
2: Zagadkowa środa. To jest ten moment. A ja straciłam treść zagadki?
0: Nie! Skasowała się? Naprawdę?
2: Nie. Poczekaj, ona, musimy sobie przypomnieć, jak ona leci. No zaciął mi się komputer. To jest dopiero zagadka.
0: Nie, ale no dajcie, spoko. Ale żeś narobiła.
2: No zagadka dobra, brzmiała tak. Zosia idzie ulicą i zwraca na siebie uwagę wszystkich, ale nikt na nią nie patrzy.
0: No i co było dalej? Wszyscy widzą, jak u niej leci.
2: O co chodzi? Tak brzmiała tak, zagadka.
0: Tak,
2: tak brzmiała zagadka.
0: Ale to urodziliśmy w bólach, ale tak brzmiała. Powtórz ją teraz.
2: Zosia idzie ulicą i wszyscy zwracają na nią uwagę, ale nikt na nią nie patrzy. Wszyscy widzą, jak u niej leci. O co chodzi?
0: Boże.
2: Ale trudne się wylosowało dzisiaj.
0: No bardzo trudne się wylosowało dzisiaj. Messenger RMF Max, prosimy o głosówki. Proszę, docencie, że się wysililiśmy i przypomnieliśmy ją sobie, bo no, Boryna straciła, skasowała dokument. No nie wiem, no co tu się wydarzyło.
2: Ale co ważne, to jest zagadka wzięta z życia. Wyślemy wam na to dowody, ale to później. Czekamy na głosówki na Messengerze RMF Max.

0: Powiem tak, można się nie uśmiechać słysząc ten numer, ale po co?
1: Po co?
2: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Ja się uśmiechałem i było fajnie. Ale wracamy do zagadki, którą już mamy przed oczami i tak. Zaprezentujemy ją teraz.
1: Treść jest następująca. Zosia, idąc ulicą, zwraca uwagę wszystkich, ale nikt nie patrzy na nią. Wszyscy widzą, jak u niej leci. O co kurde chodzi?
3: Niesie reklamówkę z kiszoną kapustą i przecieka. Dlatego jej leci. I nikt na nią nie patrzy.
0: Nie uwierzycie, ale nie o to chodzi.
1: Nie była to kapusta kiszona.
0: Nie
1: ale
0: była.
1: Podoba mi się ten trop, bo
0: ale
1: już w sumie
0: nie wiem,
1: się zbliża. No?
0: Nie jest jeszcze bardziej trudna do uwierzenia.
1: Jest, ale wydarzyła się naprawdę i wam to później udowodnimy. Mamy jeszcze propozycję?
4: Rozłączył jej się telefon ze słuchawkami i muzyka leciała jej na cały głos.
0: To jest dobra myśl, to jest dobry trop, znaczy on jest ciekawy,
1: ciekawy,
0: ale
1: nie
0: zły.
1: Jest dobry.
0: O, bardziej, jest niepoprawny, ale ciekawy.
1: W ogóle nie w tę stronę.
5: Czy w tej zagadce chodzi o deszcz? Przecinek, powiem wam szczerze, że zamotaliście.
0: Wiemy, wykrzyknik. Messenger RMF Max.
1: Zosia, idąc ulicą, zwraca uwagę wszystkich, ale nikt nie patrzy na nią. Wszyscy wiedzą, jak u niej leci. O co chodzi?
6: Nie szukaj wymówek, szukaj okazji. A tych na mieszkania w Park Leśny Rembertów nie brakuje. Rabat do 50 tysięcy, garaż za złotówkę, harmonogram 2080. Sprawdź pełną ofertę mieszkań i wybierz promocję dla siebie. Dowiedz się więcej w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
7: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
8: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
9: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
10: No, bo mają wszystko taniej.
9: A jeszcze jakiś?
10: Bo mają najlepszy wybór.
9: No i?
10: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
9: Ciekawe, co jeszcze?
10: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
11: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: ale klimacik. Temper City Self-Aware.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Zosia, idąc ulicą, zwraca uwagę wszystkich, ale nikt nie patrzy na nią. Wszyscy widzą, jak u niej leci. O co chodzi?
0: O Boże, czy chodzi o oczko w pończosze? Tak napisało kilka osób, tylko bez tego o Boże na początku i oznajmiam, że nie.
2: Nie chodzi o oczko w pończosze.
0: Ale są też inne propozycje.
3: Moja pierwsza propozycja to Zosia idzie ulicą i ma katar. Wszyscy to widzą, jak jej leci ten katar, dlatego nikt na nią nie zwraca uwagę.
2: To brzmi dobrze, w sensie tak sensownie, ale musicie nam uwierzyć na słowo, że realna sytuacja, jaka się wydarzyła z tą Zosią, to jest taka niecodzienna.
0: Ona jest znacznie trudniejsza do uwierzenia niż katar, nawet w środku sierpnia.
4: Zosia ma na sobie włosy, zwraca uwagę, bo ma ładne, ale lecą jej na twarz, według mnie.
0: Idziecie w dobrym kierunku i mówiąc, że w dobrym kierunku, mam na myśli konkretnie kierunek, czyli do góry.
2: Do góry Zosi.
0: Do jakby góry Zosi.
2: O górze Zosi musimy tutaj pomyśleć.
0: Wyżej niż włosy musicie pójść, tak jakby.
2: Tak, wyżej niż włosy Zosi. To ja jeszcze raz przypomnę. Zosia, idąc ulicą, zwraca uwagę wszystkich, ale nikt nie patrzy na nią. Wszyscy widzą, jak u niej leci. O co chodzi?

0: Piszecie do nas w listach, że cały czas czekacie na rozwiązanie zagadki i ja wam teraz mówię, że obiecujemy ją rozwiązać za 10 minut, więc tak zostańcie jest. Z nami. Można sobie pobrać aplikację RMF Max. Jeżeli akurat z auta już musicie wyjść, zostać z nami, bo rozwiązanie może wam rozwalić łeb.
1: Tak jest. Naprawdę. To jest coś niesamowitego. Tymczasem jeszcze ważne wiadomości pogodowe. No, także słyszymy się w RMF Max w kanale nadawczym.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
6: No, bo mają wszystko taniej.
5: A jeszcze jakiś?
6: Bo mają najlepszy wybór.
5: No i?
6: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
5: Ciekawe, co jeszcze?
6: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
7: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
9: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji.

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostal produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: i 8 FM.
1: Zaglądamy do pogody. Witajcie, tu Fiałas. Wieczorem w Warszawie temperatura będzie łagodnie spadać. Aktualnie mamy około 21-22 kresek powyżej zera, ale po 20 może być już 19. Sytuacja na niebie zróżnicowana. Chmury miejscami przeważają, jednakże nie zabraknie krótkich przejaśnień. Wieczór raczej się nie popsuje. Nie powinno padać. W nocy termometry pokażą 13-14 stopni. Jutro znacznie cieplej i to pociesza, bo nawet 24 stopnie zobaczymy jutro na termometrach.

0: tak sobie wyobrażam, że to takie to może mieć związek z naszą dzisiejszą zagadką, ale to się teraz przekonacie.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: To przypomnij ją ostatni raz i podamy rozwiązanie.
0: Zosia, idąc ulicą, zwraca uwagę wszystkich, ale nikt nie patrzy na nią. Wszyscy widzą, jak u niej leci. O co chodzi?
3: Moja pierwsza propozycja to Zosia idzie ulicą.
2: A nie, bo to nie to miało być.
3: Wszyscy to widzą.
0: Tak, katar już był.
3: Leci ten katar, dlatego nikt na nią nie zwraca uwagę.
2: Katar już był. Zatem doszło do pewnego błędu w zgrywaniu głosówek, ale prawda jest taka, że i tak nie przyszła żadna głosówka ani wiadomość, która w pełni odgadłaby, o co chodziło.
0: Natomiast były dwie takie wiadomości, które już były na dobrym tropie, bo były związane albo z tym, że Zosia jest ptakiem,
2: albo że
0: ten ptak coś jej tam na głowę narobił.
2: A prawda jest taka, że na głowie Zosi jest ptak. I to jest historia, tak jak Justyna wspominała wcześniej,
0: która jest oparta na faktach.
4: Ladies and gentlemen, we got him.
2: Tak sobie ostatnio jechałem przez miasto i patrzę, co ta kobieta ma na głowie. I patrzę, to się rusza! Boże, to się rusza! I no baba miała ptaka na głowie po prostu.
0: Ptak na głowie, ale taki prawdziwy, że on, wiecie, ruszał skrzydełkami i on tam był z własnej woli nieprzywiązany i siadał po prostu tej pani na głowie. Ja widziałam zdjęcie, Michał mi to zdjęcie wysłał i ja teraz będę to zdjęcie rozsyłać wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszej zagadce, no żeby nie było wątpliwości, że to naprawdę, my tego nie wymyśliliśmy. To życie.

0: Reklama.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
0: Marian,
1: mega,
0: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
4: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
5: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi Ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Rabaty minus 80% w faktory Ursus i Annopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach faktory Ursus i Annopol.
9: I po reklamie.

0: Co przed nami w pogodzie? W Warszawie wieczór zapowiada się całkiem przyjemnie, z temperaturą aktualnie na poziomie 21 stopni. Po 20 będzie już dużo chłodniej, słupki rtęci zakręcą się koło 20, a w nocy temperatura może spaść nawet do 13 stopni. Ryzyko deszczu większe jest jutro niż dziś. Jutro też cieplej, jutro nawet 24 stopnie, choć sporo chmur nad naszym regionem. Zachmurzenie wzrośnie do dużego, przelotne opady deszczu mogą pojawiać się ze zmienną intensywnością. Bądźcie na to gotowi.
1: No dzień dobry, po 19 w RMF Max. Zaraz będziemy rozdawać wejściówki. Na Erste letnie brzmienia.
2: I jak słychać, dopadliśmy balony z Helen.
1: Tak jest.
3: Tu Siwek i Borycka, do 20 z wami w RMF Max.
2: Aż mi się w głowie zakręciło.

0: Moving to the Sun w RMF Max. Ja sobie wyobrażam, że w miejscach w Polsce, gdzie dzisiaj pada, to trudno jest uwierzyć w to słońce, podobnie jak babę z ptakiem na głowie. Ale to już tak wraca z naszej zagadki RMF Max. Tymczasem ważne rzeczy się dzieją, słuchajcie, i o tym też trzeba powiedzieć w kanale nadawczym. No niestety szykuje się podwyżka cen żywności z różnych powodów, więc droższy chleb będziemy mieli.
1: No to... Nie no, zgadza się i może dojść do takiej dość absurdalnej sytuacji, że poprosisz mamę, żeby cię zabrała do fast foodu i ona zamiast normalnie powiedzieć: mamy, burgera ci w domu zrobię, no to...
0: Mamo, chcę burgera.
1: To ona ci wtedy powie: no to chodź do fast foodu.
2: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.

0: Zalia i Kyoto w RMF Max. 15 minut po siódmej i to jest moment, żeby rozdać się bilety na Erste Letnie Brzmienia. Erste Letnie Brzmienia dobijają tym razem do Trójmiasta i w związku z tym postanowiliśmy zabrać was dzisiaj na Hel. Michał gotowy.
1: I dlatego właśnie pytamy, co was zawsze śmieszy?
0: Uciekaj, mu się skleił. Messenger RMF Max. Dajcie znać, co was zawsze śmieszy, a my zadzwonimy i o tym pogadamy.
1: Koniecznie napiszcie nam na Messenger RMF Max, co was za każdym razem, ale to tak za każdym razem po prostu was śmieszy.
2: No i postaramy się o tym pogadać, tak żeby się nie roześmiać. Bilety na Erste Letnie Brzmienia do zgarnięcia, a tam między innymi Vito Bambino będzie. Będzie Mrozu też, będzie Brodka grała Grandę.
0: A może ktoś nawet z takim głosem coś powie? Zobaczymy.
1: Kiedy to będzie?
2: To już w ten weekend, 21-22 sierpnia w Gdańsku,
0: ale my was zabieramy na Hel.

0: całą paczką.
1: Na spontanie.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato!

0: Dam albo nie dam biletów na Erste Letnie Brzmienia. Oto dziś walka w RMF Max. Pytaliśmy, co was zawsze śmieszy. Nikodem?
1: Tak?
0: Co cię zawsze śmieszy?
1: Żona, która przedłuża sobie pobudkę, a później jest spóźniona i mi moja wina.
2: Jak twoja wina?
1: Ona sobie wyłącza, nie przypomina sobie, że ona wyłączyła, tylko że ja mam bliżej telefonu półkę, no to że na pewno to ja jej wyłączę.
0: No tak, no ja cię, znam takich jak ty, Nikodem. Dobrze, Nikodem, bo sprawa jest taka, że Gdańsk, Erste Letnie Brzmienia, ten weekend to może być zabawa, na której ty się pojawisz, wejściówki do wygrania, tylko teraz tak. Jak na złość, pisząc o tym, co ci śmieszy, będziesz musiał teraz wytrzymać pół minuty nie śmiejąc się. Czy myślisz, że dasz radę?
1: Zdecydowanie, już mnie nic nie przerazi.
2: No dobrze, bo my teraz mamy przygotowane ciężkie działa w postaci baloników wypełnionych helem.
0: Tak.
2: Myślę, że to może być mocny powód do śmiania, ale zobaczymy.
0: To poczekaj,
2: ja zaczynam.
0: Redaktorzy najpierw się zaciągną, a potem odpalimy półminutowy stoper, dobra?
1: Dobrze.
0: 3, 2, 1, start!
3: Ale poszło, mocno tak w nos nawet. Powiedz, na kogo ty najbardziej czekasz na tych letnich brzmieniach, Nikodem?
1: Na wszystkich.
3: Na wszystkich?
4: Niemożliwe, że na wszystkich.
1: Możliwe.
3: A jak tak Vita Bambino zaśpiewa, chcesz, zabiorę cię tam.
1: No to będę chciał od niego autograf.
3: No, fajnie.
4: A ten budzik żonie to ty na pewno wyłączasz tak naprawdę.
1: No, muszę powiedzieć, że jednak wyłączam.
4: No właśnie, tak żem czuł, że ty go wyłączasz.
3: Ty chyba wytrzymał.
2: 30 sekund, ale to szybko minęło. A ja mam jeszcze pół balona.
4: No to wykorzystaj ten balon przecież, no.
2: Dobra, to ja wykorzystam, a ty poinformuj Nikodema o dobrych wiadomościach.
0: Nikodem!
4: Dobre wiadomości są takie, bo jeszcze mi trochę zostało, słyszycie to?
0: Dobre wiadomości
1: są...
4: Dobre wiadomości są takie, Nikodem, że Gdańsk to jest miejsce, do którego ty się musisz wybrać. Pytanie, czy masz daleko?
1: Daleko.
4: No to musisz już ruszać powoli w drogę.
3: Piątek i sobota, Erste Letnie Brzmienia, tam lecisz!
1: Dziękuję.

0: Bad Memories. Bad Memories w RMF Max. Jeszcze mamy trochę tego lata, więc same dobre wspomnienia będziemy tworzyć bez względu na pogodę, bo na tą to w ogóle nie można liczyć. Tu się wszystko zmienia co chwilę.
1: Różnie jest, po prostu różnie. Jeśli chodzi o moje eksperckie opinie na temat pogody, to tak, jest, to jest różnie. Ale są na szczęście też eksperci, którzy za chwilę powiedzą, jak naprawdę będzie. Prognoza zaraz w RMF Max.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
3: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Warszawa 95 i 8 FM.
1: Co przed nami w pogodzie? W Warszawie wieczór zapowiada się całkiem przyjemnie, z temperaturą aktualnie na poziomie 21 stopni. Po 20 będzie już dużo chłodniej, słupki rtęci zakręcą się koło 20, a w nocy temperatura może spaść nawet do 13 stopni. Ryzyko deszczu większe jest jutro niż dziś. Jutro też cieplej, jutro nawet 24 stopnie, choć sporo chmur nad naszym regionem. Zachmurzenie wzrośnie do dużego, przelotne opady deszczu mogą pojawiać się ze zmienną intensywnością. Bądźcie na to gotowi.

Valley. Ja już dodałem ten numer do swojej prywatnej playki. Invisible Jazzy i Chris Lorenzo zrobi nam dobry podkład przed dzisiejszą jedynką. Na trzecim dzisiaj przypomnę Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Dwójka to Alex Warren, Passenger. A najlepsze jest dziś polskie trio w składzie Gibbs, Kukon i Jonathan. Ich ty masz zebrało najwięcej waszych głosów na hop. One. One. One. One. One.

0: to już wszystko wiemy. Gibbs, Kukon i Jonathan w środę 19 sierpnia są na samym szczycie listy Hot Bands w RMF Max. Teraz sprawdzimy najciekawsze opcje na wyrwanie się z chaty w Tour de Klawie, a później odpalamy zmiksowane Max Party. Nigdzie się absolutnie nie przełączajcie.
1: Witajcie w RMF Max Warszawa, zaglądamy do Tour de Club, a w czwartek wieczorem warto wpaść do klubu Smolna. Tutaj czwartkowy cykl w klimatach etno wraca. Organiczna, orientalna nuta podrasowana nowoczesnym brzmieniem. Szykujcie się na muzyczną podróż do transowych rytuałów, potaneczne sety, gdzie żywe instrumenty romansują z elektroniką, a wszystko w klimacie, który wyrywa z butów. Co tydzień inny miks i w tym tygodniu też nie będziecie zawiedzeni. Za sterami tej muzycznej rakiety Ramzi Atia, Agnes B, Mafia Mike i Newcasa. Lotnisko Bemowo w ten weekend rozgrzane będzie do czerwoności, bo tegoroczny finał cyklu Męskie Granie zaplanowano właśnie na ten piątek i tę sobotę, a w line-upie najbardziej błyszczące gwiazdy polskiej sceny. Sobota to również ciekawa propozycja dla fanów zespołu Happy Set. Happy Set inaczej. 25 lat zespołu poświętujecie w amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury. Koncert ma charakter plenerowy i wystartuje o 20, więc warto również mieć ze sobą coś ciepłego.
2: Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
9: Zgarniasz 15 tysięcy złotych!
10: Ja nie mogę!
11: Casa de Palma.
12: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody.
13: SMS o treści Max na numer 7327.
14: Koszt 3,69.
15: Lub wejdź online na rmfmax.pl.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Idziemy do Żabki po promocję?
4: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
4: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
5: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperado z pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: I po reklamie.

Fuka i Vito zabrali was tam, a my was zabierzemy do krainy zmiksowanych hitów na maksa. Siemano po 21. Odpalamy Max Party. Piotrek Świderski przed Majkiem, to się nie zmienia, ale dołączył do mnie właśnie DJ Rafmix. No i do północy będziemy wam grać same najlepsze biciory w wydaniu imprezowym. Taka rozgrzewka przed weekendem na pewno się niektórym z was bardzo przyda. Nasz kolejny set rozpocznie Peggy Goo, później wpadnie Swedish House Mafia ze swoim Wait So Long, Bibi Rexa z Davidem Gettą też się zjawią z nowością, Sad Girls, no i mega klasyk od Antoine'a Clamarana, Gold wkręcimy. Także dajcie głośniej i lecimy z tematem.

0: To jeden z tych numerów, który mimo upływu lat ciągle brzmi bardzo świeżo. Antoine Clamaran, Gold w RMF Max. Jeden z największych tanecznych hitów klubowych w Polsce z przełomu 2009 i 2010 roku. Takich klasyków tego wieczoru na pewno nie zabraknie w naszym imprezowym Max Party. To wam możemy obiecać. Do północy gramy, miksujemy i przypominamy, odświeżamy takie właśnie klasyki. Zostańcie koniecznie z nami. W kolejnym secie między innymi zjawi się Lika Lee ze swoim I Follow Rivers, ale to też była petarda.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid. RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
7: Nie wierzę!
8: 15 tysięcy złotych!
9: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz, jak wyszło, jak wyszło.
6: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
12: Idziemy do Żabki po promocję?
13: Przecież byliśmy wczoraj.
12: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
13: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
14: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperado z pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: I po reklamie.

0: Długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

Transmaniacy na pewno dali głośniej. Armin van Buuren, This is what it feels like w RMF Max. Tak klimatycznie zamykamy nasz kolejny środowy set w Max Party. No i tak się jeszcze zastanawiam, a propos Armina właśnie, kto w tym roku zdobędzie tytuł najlepszego DJ-a na świecie, jeśli chodzi o plebiscyt DJ Mag Top 100. Najwięcej razy zdobywali go Armin van Buuren, Martin Garrix i David Guetta po 5 razy. Jak coś, głosowanie trwa do 16 września i jeszcze możecie mieć wpływ na ostateczne wyniki. Poklikajcie trochę w necie, na pewno znajdziecie link. A tymczasem w głośnikach już Silva Bempa, DJ z UK, który jeszcze czeka na swój debiut w tym zestawieniu. Jego On Night teraz w RMF Max.

Te chaosowe remake kultowego przeboju Blue Monday zespołu New Order. Ponad 40 lat temu brzmiało to trochę inaczej, ale dzisiaj gra to równie dobrze. How Does It Feel? Brazylijski projekt Dub Dogs we współpracy z Fizo i Zarkiem są odpowiedzialni właśnie za tę wersję. No a my nie zwalniamy tempa i miksujemy dalej. Tutaj cały czas środowe Max Party, Piotrek Świderski i DJ Rap Mix. Za chwilę wkręcimy wam klasy od ATB, a teraz jeszcze Moonlight i Fordo wjadą ze swoim Alabama Ten. Zostańcie z nami.

0: To coś od White'a, Falara, Vivi, Simona i Mercurego. Zdecydowanie ten numer będzie nam przypominał o tegorocznych wakacjach, wakacjach 2026. A jeżeli jeszcze chcecie poimprezować w te wakacje, no to teraz posłuchajcie, co tam ciekawego słychać w Tour de Clubie. Kolejna odsłona naszego imprezowego przeglądu.
1: Słuchajcie, RMF Max to jest Tour de Club, to co przed nami w najbliższy wakacyjny weekend, a dziać będzie się naprawdę dużo. Zaczynamy w Tomaszowie Mazowieckim, bo to właśnie tutaj odbędzie się jedno z najgorętszych motoryzacyjnych wydarzeń tegorocznych wakacji, czyli nocna jazda Motoshow Arena 2026. W najbliższą sobotę oraz w najbliższą niedzielę możecie wpadać bezpłatnie na to wydarzenie. W arenie lodowej będzie można obejrzeć ponad 100 najciekawszych pojazdów, nie zabraknie też masy innych atrakcji, czekać będą food trucki, czy między innymi Wesołe Miasteczko. Wpadajcie do Tomaszowa Mazowieckiego. Tym razem w Jaszczurowej nad Jeziorem Mucharskim czekać na Was będzie Małopolski Festiwal Smaków. Tutaj pyszne, regionalne smakołyki do spróbowania od ręki. Przed nami także między innymi kolejna odsłona koncertu Lato na Maxa. Tym razem nasza trasa koncertowa zatrzymuje się w Krasnym Stawie. Tu zagrają Grupson, Zalia, Grzegorz Chyży oraz między innymi Maryla Rodowicz. A to wszystko już od piątku do niedzieli.
2: Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
3: Wabi okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
9: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
10: Siemano rano!
9: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: Idziemy do Żabki po promocję?
15: Przecież byliśmy wczoraj.
16: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
15: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
17: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperado z pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
19: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
20: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
21: I po reklamie.

Wiem doskonale, że śpiewaliście razem z nią Agnes, Release Me, kolejny klasyczek w dzisiejszym środowym wydaniu Max Party na dobry wieczór po godzinie 22. Siemaneczko tym, co od niedawna razem z nami. Hej! Skład się nie zmienił. Piotrek Świderski przed majkiem, DJ Rafmix za konsolą. Jesteśmy do waszej muzycznej dyspozycji do godziny 24. Polecamy się z dobrym klubowym bitem. Możecie podsyłać wasze muzyczne zachcianki na naszego Messengera. No i na dobry start kolejnego seta w Max Party mamy dla was taką perełkę od Alesso i One Republic. In Your Eyes. Po 13 latach znowu razem w studiu. Co z tego wyszło? Jeśli nie mieliście jeszcze okazji posłuchać, no to dajcie głośniej koniecznie.

Calvin Harris i Rihanna w RMF Max. No będziemy podtrzymywać ten wakacyjny vibe tak długo, jak tylko się da. To, że prace nad 9. studyjnym albumem Rihanny ruszyły jakiś czas temu, wiemy od jej partnera Asa Brockiego, który w jednym z podcastów się po prostu wygadał. Nie zdradził jednak dokładnej premiery, ale od ostatniej minęło już 10 lat, więc najwyższa pora, Riri, czekamy z niecierpliwością.

To tak specjalnie z dedykacją i pozdrowieniami dla tych, co nie mogą spać po nocach. Faithless i Insomnia kiedyś, a dzisiaj mega odświeżenie tego klasyku. Faithless i Bibi Rexa, New Religion w RMF Max. Tak właśnie gramy wam w środowym Max Party i rozgrzewamy was solidnie przed weekendem. A w weekend zapraszamy serdecznie do Krasnego Stawu. 21, 22 i 23 sierpnia. Lato na maksa. Zagrają Grubson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli i Maryla Rodowicz. Tacy artyści między innymi na tej imprezie. Bądźcie z nami i wpadajcie do Krasnego Stawu. RMF Max, RMF Max. Więcej info na rmfmax.pl, a teraz nowy Oskar Cyms.

0: Tegoroczne lato i wakacje przyniosły nam kilka wiralowych numerów i to jeden z nich. Jugel, Ultranate i My Angel, Move Into The Sun of RMF Max, czy jak to woli, na zakupy, na zakupy, na zakupy. Tu cały czas środowe wydanie Max Party w składzie Piotrek Świderski przed Majkiem i DJ Rafmix za konsolą. Robimy wam najlepszy balet w eterze. Także co, po 23 słyszymy się ponownie i gramy kolejne mega biciory. Będzie Quebo, będzie Swedish House Mafia, grupa Enater, Dawid Podsiadło. No i jeszcze więcej dobrego, klubowego, imprezowego bitu. Zostańcie z nami koniecznie i nigdzie się absolutnie nie przełączajcie.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: I po reklamie.

takim muzycznym przesłaniem po 23 w RMF Max. Walk the Moon. No to tańczymy dalej przy dobrym klimacie. Piotrek Świderski i DJ Rafmix cały czas z wami. Jesteśmy do północy i polecamy się z dobrym bitem. Teraz Jonas Blue, Each of Desire. Ale to ma dobry letni vibe. Dajcie głośniej, jeśli tylko możecie.

Takie nagrania warto, żeby wybrzmiały od początku do samego końca. Shouts, Won't Forget You to przed momentem w RMF Max, a teraz mundialowa Shakira z Bernabojem, Die Die w specjalnym remisie DJ-a Darka, tak delikatnie podkręcona, ze smakiem. Później wpadnie Katy Perry ze swoim Teenage Dream w remiksie Vandalism Lipop. Być może jeszcze tej wersji nie słyszeliście, zostańcie.

Takie rewelacyjne motywy z przeszłości powracają i to w nowych aranżacjach. Kiedyś Zogzoga, dzisiaj Zokaria, Andy Dazzy Harris w RMF Max. Na pewno ten numer usłyszycie na Fire Festiwalu w Chorzowie 29 sierpnia. Andy Dazzy między innymi w line-upie, no ale poza nim takie gwiazdy jak Alan Walker, DJ Snake czy BDOS pojawią się na tym wydarzeniu. Fire Festival w ostatni weekend sierpnia, a my codziennie w tygodniu po 5.30 we Wstawaj Nie Udawaj rozdajemy wam bilety na to wydarzenie. Także jeśli chcielibyście się wybrać, to polecam wstać z rańca i słuchać. A teraz nowy Armin, Everlasting w RMF Max.

Ten energiczny numer z myślą o tych, co bardzo by chcieli teraz spać, ale nie mogą, bo na przykład pracują albo prowadzą auto. Z Maxem tak łatwo nie zaśniecie, ale jeśli mimo to oko wam się mocno przymyka, to zróbcie sobie przerwę i zapodajcie może jakąś kawkę. Na pewno będzie lepiej. Lumix, LWR na finał kolejny gość środowego seta, ale to jeszcze nie koniec Max Party. Mamy dla was jeszcze parę perełek do zagrania. Teraz Age, Ring My Bell, a później m.in. Axwell i Bon, Whatever Turns You On, czyli dzisiejsza trójka listy Hot Benz Extra.

0: Lato na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja